Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: pierwszy od budzika na dzień dobry w RMF Max, Zalia i Tylko Kochaj Mnie. No to jeszcze dzień dobry od nas. To
1: dzień
0: już
1: dobry!
0: Nie udawaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Filip Piber.
0: Karola Kowalska.
3: Mateusz Marek.
2: I przy okazji od razu nowa moda, która jest na Instagramie, bo rano musicie być najlepiej poinformowani. Już wiecie, te wszystkie fioletowe rzeczy to nie jest lawenda. Teraz nie? Świat oszalał na punkcie warzywa, które się nazywa ube.
0: Aha.
2: I to jest nowa absolutnie moda, jeżeli chodzi o Instagrama, no, media społecznościowe, jest to wszędzie.
0: Nowa macza.
2: Nowa macza, no dokładnie. Okay. No.
3: Ej, a pamiętacie jeszcze modę na dubajską czekoladę i lewubu?
2: No tak, no. A w rzepaku to teraz zdjęcia sobie robią babcie z wnuczkami.

0: I tak pozytywnie buja nas od samego rana Neptunika, ich numer What If, słuchacie oczywiście RMF Max.
1: No i jak dobry humorek już jest, to teraz zapraszamy do zabawy pod tytułem Która praca nie śpi, jaka praca o tej porze jeszcze przed szóstą jest już na nogach.
2: Nagrywacie głosówkę, teraz wchodzicie na Facebooka RMF Max, wchodzicie na Instagrama RMF Max, gdzie wam jest wygodniej, wysyłacie do nas głosówkę, szczególnie jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiliście.
0: Szukamy ludzi, którzy są dumni ze swojej roboty od rana, dajcie znać i wszystkim przebijemy piątkę, poznajmy się na antenie.
2: Jaka praca nie śpi i skąd jesteś jeszcze? Skąd nagrywasz głosówkę, wariacie? To nam wyślij.

0: Długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Dla wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają dzień, to Eminem i Houdini. Jeszcze przed 6 nam się go udało wcisnąć do playlisty RMF Max, ale wiemy, że jesteście na nogach. Kto tam nie śpi? Halo, halo!
1: Górnictwo, kierownik kopalni odkrywkowej.
2: Spawacz z Włocławka, pozdrawia.
3: To jest to miejsce, floryści, pozdrawiam betoniarzy, kierowcy, kurierów. Wszyscy razem przebijam sobie piątkę, dajcie znać, jaka praca nie śpi i dlaczego jesteście z niej dumni, no.
4: Tuż po 6 słyszymy się z wami na antenie RMF Max, a już teraz flash o, punktualnie, 6, tak, to tu.
5: Najważniejsze newsy z miasta i regionu tylko w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam na Flash. We Flashu czas na najnowsze newsy drogowe. Będą kolejne utrudnienia na budowie S74 przez Kielce. Wykonawca wprowadza zmiany w organizacji ruchu. Chodzi o Marszałkowską i Łódzką. Szczegóły zna reporter RMF Max Marcin Różyc. Powiedz, na czym mają polegać zmiany?
6: Na ulicy Marszałkowskiej zmieni się kierunek ruchu jednokierunkowego między Jesionową a skrzyżowaniem z Wiśniową i Bukową. Zlikwidowane zostaną skręty z Marszałkowskiej w Jesionową oraz możliwość jazdy na wprost przez skrzyżowanie z Jesionową. Przywrócony zostanie skręt w prawo i w lewo z Jesionowej w Marszałkowską oraz jazda na wprost w kierunku ulicy Turystycznej.
5: Zmiany także na Łódzkiej.
6: Ruch w obu kierunkach wraca na północną jezdnię od ulicy Robotniczej do wiaduktu. Przed skrzyżowaniem z Zagnańską będzie powrót do układu dwujezdniowego. Wyznaczono tymczasowy ciąg pieszy w pasie rozdziału oraz dodatkowe przejścia na wysokości Robotniczej.
5: Trzymamy rękę na pulsie, więc o każdych nowych utrudnieniach usłyszycie na naszej antenie. Zostajemy w stolicy Świętokrzyskiego. Jak się dowiedzieliśmy, jest coraz bliżej do budowy nowej bazy dla autobusów w Kielcach. Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z firmą, która wygrała przetarg. Inwestycja planowana jest przy ulicy Kolberga, a miasto zapłaci za nią 45,5 miliona złotych.
7: Podpisaliśmy umowę z firmą Exbud Budownictwo Spółka ZO na projekt oraz budowę bazy autobusowej przy ulicy Kolberga. Zgodnie z umową firma ma 670 dni na to, aby ta baza była gotowa. Termin ten zakończy się w lipcu 2028 roku. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i w tym okresie tą bazę uda się wybudować.
5: Zostajemy jeszcze w temacie. Pierwsze autobusy kupione od Kielc przez Fundację Sikorki na Ukrainie pojechały już do Winnicy. Kolejne transporty zaplanowano na najbliższe tygodnie. Do końca września Winnica ma otrzymać wszystkie zakupione 15 autobusów.
7: No, tym procesem zajmuje się już Fundacja Sikorki. Już kilka autobusów wyjechało na lawetach w kierunku Ukrainy. No i myślę, że w miesiącu wrześniu wszystkie autobusy dotrą już do Ukrainy.
5: Tłumaczy Barbara Damian, dyrektor ZTM-u w Kielcach. Z północy szybko przechodzimy na południe regionu. Na targowisku miejskim w Pińczowie powstaje 100 nowych miejsc parkingowych. Inwestycja ma poprawić dostępność do giełdy rolnej, szczególnie w soboty, gdy ruch jest wzmożony. Wykonawca ma skończyć pracę do połowy października, ale niewykluczone, że uda się wcześniej. Dodatkowo miasto rozważa budowę alternatywnego dojazdu do targowiska i bulwarów nad Nidą. A na koniec szybki apel od naszych mundurowych. Świętokrzyska policja przypomina, że alkohol za kierownicą to śmiertelne zagrożenie. To także dotkliwe konsekwencje. Przekonał się o tym 38-latek ze Starachowic. Podczas kontroli okazało się, że miał ponad 1,5 promila w organizmie. Po sprawdzeniu danych w systemie wyszło, że ma też aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu do 5 lat więzienia.
8: Pielęgniarki nigdy nie śpią. Pozdrawiam wszystkie na nocnych zmianach i na te, które wstają na poranne.
0: I my też oczywiście pozdrawiamy każdą pielęgniarkę i każdego pielęgniarza. Są 6:02. Jedziemy ze Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
4: Karola Kowalska
9: i Mateusz Marek, siemano.
0: I od razu dla wszystkich.
4: Jesteśmy waszymi ulubionymi pacjentami.

0: i ty, które was najlepiej targają o poranku. Axwell, 8 minut po 6. Jedziemy z tym porankiem.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: I wracamy do tematu, kto nie śpi, jest z tego dumny i my was jesteśmy też z was bardzo dumni. Jakie prace się teraz...
4: Właśnie, pracy, jestem operatorem Suwis na bazie.
0: Czekaj, to wypuść.
5: Jeszcze raz.
0: Poczekajcie. Cicho było i trzeba głośniej to przeczytać.
3: Jaka praca nie śpi, przekonajmy się.
4: Właśnie jadę do pracy, jestem operatorem Suwis na Baltic Hubie. Śmigam pracować, miłego dzionka wam życzę. Pozdro z Gdańska.
3: Całe szczęście, że te suwnice są zaopiekowane, bo jakoś przesuniemy się przez ten dzień. Może.
0: Ja cię sunę.
6: Siema wariaty, Brańsk nie śpi, dostawa wędlin.
0: O! Będzie świeżo, na pewno.
7: Dzień dobry, spawacze w Holandii nie śpią, pozdrawiamy serdecznie.
5: Spawacze w Holandii, tam też mamy znajomych, ale fajnie, słuchajcie.
0: Jak się pochwalić, że masz pieniądze, nie mówiąc, że masz pieniądze.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Niech się wędliny spotkają z jakimś transportem chleba i już wiesz, że śniadanie elegancko o to chodzi.
0: Jedzie do stołu prosto. Super, że jesteście z nami, to jest poranna ekipa RMF Max, a już teraz Margaret dla wszystkich o poranku.

0: Marlon Hofstad jedzie z wami do pracy. Jak na 6.30 jedziecie, to spokojnie zdążycie, a jak na 7, to ho, ho, ho, jeszcze tyle czasu, bo póki co 6.18, a to jest RMF Max. Dzień dobry.
1: No i teraz coś chyba nie o was, no bo to jest informacja, że blisko 80% Polaków jest przewlekle przemęczony.
2: No, to jasne, że to nie, nie,
1: to nie,
2: no,
1: jest,
2: no, nie wiadomo.
1: My jesteśmy w tych 20. W każdym razie najnowszy raport pokazuje, że Polacy są przewlekle przemęczeni. Co czwarty nie przesypia więcej niż 6 godzin na dobę. No i generalnie nie mamy czasu dbać o zdrowie.
2: No, no, no wiadomo, ale najbardziej tak zmęczony to zawsze jest szef, który nie śpi, żeby firma działała, nie?
1: No,
0: czy to 20%, które nie jest przewlekle zmęczone, może się do nas odezwać i dać znać, czy jest u was wolne, na przykład miejsce pracy, jakiś wakat jest, coś,
2: nie,
0: tak?
2: Bo to jest JDG.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
17: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
16: Z PSB zawsze się da.
11: I po reklamie.

0: to jest mocna pompa samego rana i tak cały czas tłukło. Remade Single Ladies w RMF Max.
1: Dawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Uwaga na Biedronkę. Teraz właśnie nadchodzi ich czas. We wrześniu i w październiku często wlatują do domów i gryzą absolutnie wszystko i wszystkich.
4: Ała.
3: Tak, dokładnie. Chodzi o Biedronkę azjatycką, która właśnie teraz będzie najbardziej aktywna, nie?
4: Ale ja słyszałam, że jak się położy w domu paletę w salonie na podłodze, to podobno nie ma jak przejść i wychodzi. Wychodzi.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No tak, bo ta niemiecka Biedronka, to ona nie ma pale, no i nie ma jak przejść, no tak to jest.
0: Rzeczy Biedronki.
3: 6:32, tej mi pala już teraz. I loser w RMF Max.

0: No i to jest numer, który 20 minut przed siódmą dodaje skrzydeł Tobi, Romeo i Fly High w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj, no i o tej porze szukamy razem z wami czego?
1: Kluczy!
2: Gdzie są klucze? Ludzie, kochani...
3: Nie, ale a dzisiaj to je ukrył. Dzisiaj to je naprawdę ukrył.
2: No ale dzisiaj jest ta kategoria, a czy można powiedzieć, że inspirowane...
3: Inspirowane życiem, inspirowane czasem obecnym. Natomiast wasze zadanie polega na tym, żeby teraz odgadnąć. O, o, tutaj już słychać te klucze. Gdzie no. Mateuko dzisiaj schował klucze? Nagrywasz nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max. Pamiętaj, nie ma tutaj złych odpowiedzi, a przede wszystkim możesz się usłyszeć na antenie i przy okazji przekonać się, że wszyscy mają mega pomysły, bo jesteście najlepszą poranną ekipą.
2: Zróbcie wszystkim dzień, zróbmy jakieś jaja, dajcie nam znać. Nie ma złych odpowiedzi, nagrywamy i śmiejemy się, no.
0: Chodzi o dobrą zabawę, nagraj nam głosówkę, gdzie Mateuko schował klucze, Messenger albo Facebook, RMF Max. Messenger albo Instagram, ale wiemy, że wiecie, o co chodzi. Reklama.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
9: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz. Wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
10: Wróżka, prawdę ci powie?
11: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
10: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
12: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
14: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Dr. Materac.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowit.
20: I po reklamie.

0: No i jak ruszacie się do tego numeru o poranku, to wszystkie kości rozruszane Maroon 5 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: I to jest właśnie ten moment, gdzie sprawdzamy i czas na finał zabawy. Gdzie są moje klucze? Gdzie Mateuko je ukrył? Weź tam zacząć, szefie.
3: Ja mam zawsze najtrudniej. Mam się wydaje, że jest takie proste. Ja się tu morduję, no ale przynajmniej
0: poranne kardio
3: odpowiedzi
0: po
3: przyszły po prostu bardzo ciekawe.
2: Ekipa wie wszystko.
4: Witam, klucze są w papierowym pudełku i pozdrawiam wszystkich putechników.
3: No, dołączamy do... Znaczy nie tam, ale putechnicy są pokopiona.
0: No my to sprawdziliśmy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
5: Myślę, że te klucze są schowane w lodówce.
2: No, ale jak lodówką zatrząść, nie? To jest zawsze to pytanie. Zawsze mnie to zastanawia, no.
6: Klucze są ukryte w parasolce.
2: No, czy to jest parasolka?
3: Nie.
2: Wiem, że to jesiennie brzmi, ale to jednak nie jest to.
0: Ale blisko. Mhm.
2: Dokładnie, dokładnie.
7: Z tyłu za wami stoi taka brązowa komoda. To jest trzecia szuflada od lewej strony od góry. W tej szufladzie po prawej stronie jest takie pudełko drewniane.
3: Jakbyś tu był, no.
2: Grzegorz!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: A dzisiaj klucze schowane były w jesiennym płaszczu, w rękawie. Jest to płaszcz Karoliny Kowalskiej i muszę jej go oddać teraz.
0: Możesz spokojnie ubrać.
3: Są!
0: Chcę się ubrać? Czy w płaszcz? Czy może w lekką kurtkę? Sprawdzimy za chwilę w prognozie pogody w RMF Max, ale to się ubej dopiero. Offenbach tymczasem nowe. Four to the floor.

0: Najlepiej od samego rana gramy w RMF Max. Offenbach i kawałek Four to the Floor na 5 minut przed godziną 7. I od razu najważniejsze informacje spod samieczkich Tater. Hej, słuchajcie, w Tatrach spadł śnieg. Przysięgam wam, właśnie widzę zdjęcia. W Tatrach nad Morskim Okiem już jest śnieg.
1: Co za mnie to oznacza, że w Tatrach można oglądać Kevina już nawet we wrześniu.
2: I w Tatrach czas zimowy jest już spóźniony nawet.
0: Norma.
1: Jaki czas u was za oknami? Czy jesienny, czy już też zimowy? Sprawdzamy za moment w prognozie pogody. Będzie też flesza, to wszystko punktualnie o 7 w RMF Max. Zostańcie. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Pracujesz w branży okien, drzwi lub montażu? Przyjedź na targi Window Glass Innovation. Zobacz nowości w branży, maszyny i technologie w działaniu. Porównaj rozwiązania, porozmawiaj z producentami i weź udział w praktycznych pokazach montażu. Dla profesjonalistów wstęp bezpłatny. Wejdź na windowglass.pl i wpisz kod WDG26. Window Glass Innovation. 25-26 września. Expo Kielce.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci, nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Tu RMF Max jest 7. Mamy dla Was najnowszy flash, sport i pogodę. Jest Kinga Nega. Dzień dobry po raz pierwszy dziś.
1: Dzień dobry. Kolejne Abramsy już w Polsce. Partia 35 czołgów dotarła do kraju, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W sumie zamówiono 250 maszyn. Kontrakt wart jest blisko 5 miliardów dolarów. Dostawy zbliżają się do finału. Ostatnie czołgi przyjadą do Polski jeszcze w tym roku. Rekordowa kara dla hurtowni farmaceutycznych. UOKiK nałożył ponad 900 milionów złotych sankcji za zmowę cenową. Śledczy ustalili, że firmy przez lata wymieniały się poufnymi informacjami biznesowymi. Chodziło o ceny leków i warunki sprzedaży. Dzisiaj w RMF Max zachęcamy, by zamienić 4 kółka na 2 albo wskoczyć do autobusu lub tramwaju. Europejski Dzień Bez Samochodu to idealna okazja, żeby podróżować bardziej eko. No to sprawdźmy, jak reagujecie na to wyzwanie.
2: Dzień bez samochodu. Widzę, że pan chyba częściej jednak rowerem.
3: Wolę dla zdrowotności jeździć na rowerze.
4: Pieszo albo rowerem.
2: A mąż?
4: Autobusami dojeżdża.
2: Nie trzeba zachęcać do tego, żeby przesiąść się na coś innego.
4: Oczywiście, że nie.
2: Czy jest taka opcja, żeby zamienić samochód na coś innego?
5: Jednak te codzienne obowiązki, zwłaszcza z samochodem, związane są. Także w moim przypadku to by było trudno.
6: Nie zawsze czas mi to na to pozwala, ale staram się dużo aktywniej jeździć rowerem.
1: Z mieszkańcami Mazowsza rozmawiał Kamil Puternicki. A czy dziś samochodów na ulicach dużych miast jest zauważalnie mniej? No to jeszcze sprawdzimy za godzinę. Nobel cenniejszy niż kiedykolwiek. Fundacja Noblowska podniosła wartość nagrody z 11 do 12 milionów koron szwedzkich. To rekord w historii słynnego wyróżnienia. Do kogo trafi nagroda, dowiemy się niebawem. Pierwszych laureatów poznamy na początku października. Jesień jutro oficjalnie przejmie stery. Najbliższej nocy, dokładnie o 2:05, rozpocznie się równonoc jesienna, no a później słońca będzie coraz mniej, a dni staną się krótsze. Tymczasem w ostatnim dniu lata w wyższych rejonach Tatr zrobiło się biało, poprószyło m.in. na Kasprowym Wierchu, stąd apel do turystów.
7: Lepiej sobie zostać w domu, poczekać na lepszą pogodę, lepsze warunki na pewno. Prawdziwe babie lato jeszcze przyjdzie, te warunki się poprawią, będzie znacznie przyjemniej.
1: Mówił ratownik dyżurny Topru Edward Lichota. Najświeższa prognoza pogody tuż po sporcie.

0: Na początek tenis i nareszcie wygrana Mai Chwalińskiej w turnieju WTA. Polka pokonała Słowaczkę Rebekę Sramkową i awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Polska zagra dzisiaj w Sofii z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy Siatkarzy. Więcej o tym spotkaniu za godzinę. Teraz słabsze występy polskich pięściarek na Mistrzostwach Europy. Po pierwszej walce z mistrzostw odpadła srebrna medalistka olimpijska Julia Szeremeta. Swoją walkę w 1/8 finału przegrała również Aneta Rygielska. Szkoda.
1: Szkoda, no bardzo szkoda, naprawdę, tym bardziej, że trafiłam w pierwszej walce na jedną z najlepszych dziewczyn tak naprawdę tutaj.
0: Czyli na Gizę Mozer z Turcji. I jeszcze wielkie pieniądze w piłce. Legia Warszawa częściowo sprzedana. Nowym właścicielem 40% akcji klubu został Amerykanin polskiego pochodzenia Michael Gorzyński. Większościowym właścicielem nadal Dariusz Mioduski.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Lato pakuje już walizki, a to pożegnanie z nami będzie już w trochę jesiennym stylu. Dzisiaj na niebie sporo chmur, miejscami popada deszcz, a na wschodzie kraju może też zagrzmieć. Bluza na pewno się przyda, bo dzisiaj dość chłodno. 13 w Krakowie, 14 stopni w Kielcach, 16 w Warszawie, 17 w Szczecinie, Gorzowie czy Poznaniu. Nad morzem i w górach może mocniej wiać, a najwięcej słońca dziś na północnym zachodzie.
3: Na szczęście macie RMF Max, więc żaden jesienny chłód nie powinien być straszny. Michiko na 5 minut po godzinie 7 gra już teraz dla was w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. Dzień dobry.

0: Roxy Faust, nasza rocką woda, 8 minut po godzinie 7, a my wypływamy!
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Wypływamy na morza wiedzy, słuchajcie, i dobrej zabawy przy okazji, bo zapraszamy was teraz do naszej porannej, naszej waszej porannej zabawy, do tablicy, proszę.
4: Potrzebujemy ludzi, którzy jadą z tak zwanym bąbelkiem do szkoły, mają go na pokładzie i chcą razem nam zadać jakieś trudne pytanie, nas ugrillować. Dzisiejsza kategoria to geografia. Napisz nam na Facebooka albo na Instagrama RMF Max nazwę swojej samochodowej drużyny, która będzie się kręciła dookoła geografii. Ta najciekawsza, ta związana właśnie z geografią, trafi do nas na antenę i będzie walczyć o kieszonkowe dla bąbelka.
5: Tak, bo to będzie do zgarnięcia stówka kieszonkowego do podziału według uznania.
0: Rodzic bąbelek.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
5: Zgłaszamy się na Messengerze albo Instagramie RMF Max. Wysyłamy nazwę waszej samochodowej drużyny geograficzną.

0: Moving to the Sun, 14 minut po godzinie 7, a napięcie naprawdę rośnie.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: Zabawa do tablicy, proszę. Wszyscy się bawimy, wszyscy się zastanawiamy, czy znamy odpowiedzi na pytania z zakresu podstawówki, a z nami jest drużyna Morze Możliwości, czyli Kuba i Antek.
0: Siemano.
4: Siemano,
0: no to słuchajcie, wiemy już, że Antek już został odprowadzony do szkoły, więc został tylko
3: do przedszkola.
0: Do przedszkola, tak?
3: No tak, no
4: tak,
3: no,
4: do przedszkola.
0: No wiadomo, to stoi przed szkołą.
3: Ale był na pokładzie.
5: I Antek na pewno te pytania by nam
3: na
5: zadał.
3: Na pewno.
0: Więc teraz...
4: On zna bez problemu odpowiedź, jakby.
0: To zobaczymy, jak sobie poradzi. Kogo wybierasz w takim razie? Kliber, Karola czy Mateusz? Kto będzie grillowany?
4: No to Kliber.
0: No, elegancko, to w takim razie słusznie.
2: Do tablicy, proszę.
0: No więc bardzo proszę, zadaj mi pytania z geografii, piękny książę.
4: Jak jesteśmy przy Kubie, to może nie, gdzie, w jakim kontynencie leży Kuba?
3: I co, Kliber? No,
0: w Ameryce. Tej.
3: Której, no?
5: No. Kuba co?
3: Lewej czy prawej, no?
4: To nie ja, to jestem w Polsce jak ktoś, ale północnej. Chodzi o państwo, Kuba.
0: Północnej, Ameryce Północnej.
4: O, brawo, chyba będzie dobrze.
3: Uuu, nie, to... tak? No, w środku?
0: Dobra. Ludzie was, przecież ja o tym wiem. Dobra, dawaj drugie pytanie, no.
4: Dobra, to drugie, damy troszkę łatwiej. Ile mamy kontynentów?
0: A o ile mogę się pomylić?
3: Dokładnie, musisz powiedzieć... Filip.
0: Dobra.
4: Musisz powiedzieć dokładnie.
5: No, wyjaj, bo może...
0: 7.
4: Brawo! Ale chyba zdążyłeś w ChatGPT wpisać.
0: Tak. Nie, co ty, Kuba, przecież skąd się w ogóle wpadł taki pomysł do głowy, nie?
5: Miał napisane to na ręce, słuchaj, miał ściągę na ręce.
3: Ale to jest to, że właśnie wszystkie takie Antki znają odpowiedzi na takie pytania, bardzo dobrze wiemy.
0: Tak. Dokładnie, tak naprawdę to mi Antek podpowiadał, bo do niego zadzwoniłem, nie?
2: Dzisiejsza kategoria.
0: O, kategoria już poszła, w takim razie geografia.
5: Geografia, bardzo wam dziękujemy, Kuba, Antek. Jutro kolejna szansa na to, żeby zgarnąć stówkę. Ta dzisiejsza oczywiście leci do was po przedszkolu. Możecie iść na lody, na spacer, na ciastka. Nawet możecie wybrać się w krótką podróż.
0: A jeszcze raz Somber, my body isn't ready. Ja też nie byłem gotowy na te wszystkie pytania.

Somber w RMF Max, 20 minut po godzinie 7. Jutro też będziemy się z wami bawić w zabawie do tablicy. Proszę jutro też do zgarnięcia kieszonkowe w wysokości stówki dla waszych bąbelków. Bądźcie koniecznie z RMF Max.

0: is the answer.
1: Doskonały numer na poranek, na każdą porę. 7.30 w RMF Max. Morandi Angels oczywiście.
2: Karola i Mateuko.
3: A my dzisiaj świętujemy wszyscy w Polsce. Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień bez samochodu. I w związku z tym jest darmowa komunikacja miejska też w wielu miastach.
4: Bardzo fajnie. Chciałam zauważyć, że przy tych cenach paliw to dzień bez samochodu. Niektórzy mają tak mniej więcej dom od miesiąca.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka RMF Max.
3: No i Stano też ma tak od miesiąca dzień bez samochodu, nie?
4: On ma codziennie dzień roweru.
3: Zalia, tylko kochaj mnie w RMF Max.
1: Się przejechali po nim koledzy moi z koleżanką.

0: Myjemy z wami zęby, wyprowadzamy psy i słuchamy najlepszych hitów Kygo i Take Me Back o 7.39 z RMF Max. To jest właśnie poranek, to jest uśmiech, nie?
1: A teraz ciekawa informacja, słuchajcie, będą nasze worki na śmieci mają zostać podpisywane, tak żeby było wiadomo, kto co wyrzuca, żeby dało się to sprawdzić.
2: Ale
1: to,
2: jak będą je podpisywać?
1: No właśnie tutaj będziemy nakleić taki specjalny kod, ale na razie ten pilotażowy program będzie wprowadzany tylko w Ostrołęce.
2: Najgorzej, czyli co? Czyli będzie można sprawdzić na przykład, ile ja zjadłam w domu czekolady.
0: No i też ja mam nadzieję, że będę mógł podrzucić sąsiadowi szkło do na przykład żółtego.
1: Taki prank.
0: O Jezu, przepraszam.
1: It's a prank, bro. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
6: Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe, między innymi pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Z miłości, na specjalne okazje i na co dzień. Jubiler Skorpion zaprasza. Wspaniałe kolekcje złotej i srebrnej biżuterii, pierścionki, zegarki i obrączki w ponad 500 wyjątkowych wzorach. Jubiler Skorpion. www.jubilerskorpion.pl.
13: Pracujesz w branży okien, drzwi lub montażu? Przyjedź na targi Window Glass Innovation. Zobacz nowości w branży, maszyny i technologie w działaniu. Porównaj rozwiązania, porozmawiaj z producentami i weź udział w praktycznych pokazach montażu. Dla profesjonalistów wstęp bezpłatny. Wejdź na windowglass.pl i wpisz kod WDG26. Window Glass Innovation. 25-26 września. Expo Kielce.
14: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 złotych w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu. Poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio. Kielce, ulica Krakowska 285.
15: I po reklamie.

0: Dla wszystkich psiarzy spacerujących o poranku, ale o kociarzach też nie zapominamy. Animal w RMF Max 10 przed 8.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Muzyka leczy. Chińscy naukowcy dowiedli tego, bo czytamy sobie takie rzeczy w internecie, że muzyka naprawdę leczy. Ale więc jeżeli chcecie się odprężyć po bardzo stresującym dniu, jeżeli chcecie się zrelaksować, to najlepiej, żeby posłuchać właśnie swojej ulubionej muzyki, swojego ulubionego artysty, nie?
0: A radia można swojego ulubionego posłuchać?
3: Jeszcze ktoś coś powie do tego, to jest w ogóle już pewnie odprężające. No i najważniejsze, dobrze, że nie trzeba się zapisywać na jakąś, wiecie, playlistę na NFZ czy coś.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie.
3: Dlatego są tacy artyści jak RMF Max, Dr. Alban, Dr. Dre, wiadomo.

0: Może pogoda nie jest najładniejsza, ale za to jak ładnie wam gramy w RMF Max. To Clean Bandit i Zara Larsson na 5 minut, a właściwie już nawet 4 przed godziną 8. Flash, prognoza pogody, sport, czyli wszystkie najważniejsze informacje. RMF Max. Będziemy mieli dla was już za moment, punktualnie o 8, bądźcie koniecznie.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
6: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem, muszę chyba sobie to też przemyśleć.
5: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Marzysz o relaksie na tarasie niezależnie od pogody? Odwiedź nasz showroom Tarasola Domeco w Kielcach na parkingu Makro. Zaprojektujemy i wykonamy pergolę idealnie na wymiar. Teraz jest najlepszy moment. Zyskujesz do 30% rabatu na zabudowy boczne tarasu. Przyjdź lub zadzwoń po darmową wycenę. Facebook Domeco Tarasola. Zapraszamy. 507 164 666.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
17: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: I minęła ósma i czas na Flash Sport i pogodę w RMF Max. Jest z nami Kinga Nyga.
8: Jestem, zostańcie z nami, koniecznie. A zaczynamy od liczb i prognoz. Tempo wzrostu polskiej gospodarki może wyhamować i to jeszcze przed końcem roku.
9: Taki scenariusz prognozuje część ekonomistów. Wpływ na możliwy niższy wzrost PKB w ocenie analityków mają m.in. wyhamowanie tempa wzrostu płac i spadek zatrudnienia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o ponad 11 tysięcy w porównaniu z lipcem.
8: Informował Mateusz Bożek. Teraz Bruksela. Unijne kraje nie dogadały się w sprawie przedłużenia sankcji wobec Rosji. Dziś rozmowy mają być kontynuowane. Jeżeli nie zapadnie jednomyślna decyzja, restrykcje wobec blisko 3000 osób i podmiotów wygasną o północy. Pozostajemy w Europie, ale zmieniamy temat i kierunek. Wyjazd do Wenecji wkrótce może być jeszcze droższy. Opłata za jednodniową wizytę może wzrosnąć nawet trzykrotnie i wynieść 30 euro. Dotyczy to osób, które przyjeżdżają bez noclegu. Władze miasta przekonują, że obecne stawki nie powstrzymują masowej turystyki, a Wenecję co roku odwiedzają miliony gości. Z zatłoczonych ulic Wenecji przenosimy się na polskie drogi. Rower, komunikacja miejska albo spacer. Dzisiaj każdy sposób jest dobry. W dniu bez samochodu sprawdzamy, czy na ulicach dużych miast zrobiło się choć trochę luźniej. Jak to wygląda w Krakowie?
10: Mamy dzień bez samochodu, słuchajcie. No. Co roku namawiają tych kierowców, żeby przesiedli się do komunikacji miejskiej. Czy wy widzicie różnicę?
11: No, niezbyt.
10: Nie. Czyli tłok jest.
11: Kraków i tak jest zatoczony, więc...
12: No, zawsze. Zawsze są auta i będą...
10: Czyli nawet w dzień bez samochodu mamy korki.
12: Tak.
10: Czyli dzisiaj też są.
12: Dzisiaj duże korki.
10: Tak.
11: Nic nowego.
8: Usłyszał Przemek Błaszczyk, ale dzień dopiero się rozkręca. Jeszcze możecie być jako zachęcamy. A na koniec studenci, o nich też pamiętamy w RMF Max. Przed nimi ostatnia prosta, za kilka dni start roku akademickiego. Co trzeba załatwić, zanim zacznie się nauka?
13: Nie mam jakichś przygotowań szczególnie. Jakiś laptop by się przydał chyba i to wszystko, no.
14: Ja już jestem w pełni przygotowany. Studiuję drugi rok, więc wszystko wcześniej mam zakupione.
15: Co student ze sobą zabiera?
16: Na pewno przynoszę mój komputer, no bo będę studiować informatykę, więc to chyba potrzebne, ale jakieś ubranie, rzeczy kuchenne, w sumie chyba tyle, tak żeby przeżyć.
8: No i tyle, ze studentami rozmawiała Agnieszka Wyderka.
6: Kto wygrał?
5: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
8: Polscy siatkarze gotowi na kolejny ważny mecz. Dzisiaj starcie z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
17: My nie możemy się doczekać grać tych meczów. I bardzo lubimy grać tych meczów. I cały czas ich gramy.
8: Podkreśla trener Nikola Grbić. Mecz w Sofii o 18. Jeżeli wygramy, jedziemy do Mediolanu na półfinał. 4 mecze z 3 rywalami, 4 podróże i w sumie 5 stadionów, licząc z treningowymi. Rozpoczęło się zgrupowanie polskich piłkarzy przed Ligą Narodów. Pierwsze mecze w piątek z Bośnią i Hercegowiną. W zestawieniu najlepszych tenisistek prowadzi Lena Rybakina, Iga Świątek nadal 9. U mężczyzn prowadzi Włoch Jannik Sinner, a najlepszy z Polaków Hubert Hurkacz jest 46.

0: Tik-tak, lato właśnie odlicza te ostatnie godziny z nami, a na pożegnanie serwuje nam pełen pakiet atrakcji. Będą chmury, przelotne deszcze, na wschodzie niewykluczone burze, ale po południu najwięcej słońca złapią mieszkańcy zachodniej Polski. Najchłodniej również na południu kraju, od 12 do 14 stopni, w centrum i na wschodzie cieplej, 14-16 kresek, a najcieplej w Szczecinie, Gorzowie czy Poznaniu, tu od 16 do miejscami 17-18 kresek.
1: Czy to jest najlepszy moment na to, żeby wyjąć i pokazać kolekcję moich bluz? Poczekajcie chwilkę.
0: Tak, no.
1: Wszyscy je mamy. Jesienna aura się zbliża i to jest ten sezon.
0: Dzień dobry. W bluzach, w swetrach, wysokich skarpetkach, cała załoga wstała i nie udawaj. Z wami do 9 w RMF Max.

0: Smarujemy Hej Chleb najlepszymi hitami, ale Farben i Body Talk na 9 minut po 8.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I jak do śniadania oglądacie swój ulubiony serial Przyjaciele, to słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowa okazja, bo dzisiaj dokładnie mijają 32 lata od premiery serialu Friends. No i mamy dla was... Co?
4: Ile?
3: 32.
4: Okej, okay. Siema milenialsi, idźcie zbadać plecy.
3: No i z tej okazji mamy dla was zabawę. Aha. Najlepszą na świecie, wiemy, że wam się spodoba. Pytanie, którym przyjacielem w swojej paczce jesteś? I teraz uwaga, przykłady.
4: Nagrajcie nam głosoweczkę na Messengerze albo na Instagramie, a miałoby to brzmieć tak. Hej, tu Mateusz, jestem tym, który jest wiecznie głodny.
0: Hej, z tej strony Filip, ten, który zawsze gada o tej piłce.
3: Cześć, tu Karola, jestem tą, która nigdy nie przychodzi na czas.
0: A ty kim jesteś w naszej porannej ekipie? Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Robimy taką galerię friendsów tutaj. Wypuścimy was na
0: antenę. Friendsów RMF Max.

0: ci to wiedzą, jak robić fajne numery Mrozu i Kacperczyk. Oczywiście gramy je w RMF Max.
1: A my wam zawsze mówimy, jak dzieje się coś dobrego, także uwaga!
2: Uwaga! Dzisiaj możesz dostać na konto 22 tysiące od RMF Max.
0: Czekaj, ile? No? Czekaj, 22 tysiące?
2: 22 tysiące złotych, no.
1: Tego jeszcze nie było i czy to się jeszcze powtórzy? Tego nie wie absolutnie nikt, dlatego dobrze radzimy. Zagraj o tę kasę teraz, od razu, z samego rana.
0: No, przyślij SMS-em hasło Max na 7327 za 369 z VAT-em, bo nie tylko grasz o 22 tysiące, ale za samo odebranie telefonu dzisiaj można zgarnąć już tysiaka.
2: Słuchajcie, wysyłacie teraz 7327 hasło Max SMS-em za 369 i wchodzicie do gry, a po południu możecie wyjść z pracy bogaci o 22 tysiące złotych.
3: Max. Reklama.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Marzysz o relaksie na tarasie niezależnie od pogody? Odwiedź nasz showroom Tarasola Domeco w Kielcach na parkingu Makro. Zaprojektujemy i wykonamy pergolę idealnie na wymiar. Teraz jest najlepszy moment. Zyskujesz do 30% rabatu na zabudowy boczne tarasu. Przyjdź lub zadzwoń po darmową wycenę. Facebook Domeco Tarasola. Zapraszamy. 507 164 666.
6: I po reklamie.
7: Hejka, tu Maciek.
8: Tu Kasia.
9: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
10: Hej, I'm Ed Sheeran.
11: Cześć, tu Karin Jeciński.

0: No co za gość robi piosenki, naprawdę najlepsze numery The Weeknd, Blinding Lights, oczywiście w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A tymczasem dzisiaj równo 32 lata od premiery serialu Friends, dlatego zapytaliśmy was o to, którym przyjacielem, przyjaciółką w swoim gronie jesteście. No i oczywiście przysłaliście nam najlepsze głosówki na świecie i sami chcielibyśmy być w takiej parce. No w sumie jesteśmy.
4: Cześć, jestem Iza. Żartuję, kiedy jestem w niewygodnej sytuacji.
5: Cześć, tu Paweł. Zawsze punktualny.
6: Hej, zawsze jestem szalona i zawsze mam dużo szalonych pomysłów. Pozdro!
7: Hej, tu Marzena. U mnie musi być zawsze czysto i zawsze dobrze ugotowane.
8: Tu Ania, która zawsze za dużo gada.
9: Jestem jak Ross Geller. Ciągle gadam o dinozaurach, bo już jestem taki stary jak dinozaur. Trójka z przodu.
10: Kto mi poprzestawiał ręczniki, nie są poukładane kolorami? Kto mi poprzesuwał magnesy na lodówce? I know! Hello, to ja, Monika.
11: Ekipa, jesteście najlepsi.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: No i najfajniejsze jest to, że też mamy swoją wspólną miejscówkę i to jest Poranek RMF Max.
11: Zapraszamy na naszą kanapę.

0: Wiemy, że ten numer zrobił wam poranek bez końca i Oskar Cym z 9 minut po wpół do 9 jest już w RMF Max.
1: Słuchajcie, widzę, że naukowcy znaleźli odciski palców, które przetrwały 15 tysięcy lat.
2: 15 tysięcy lat?
1: No.
2: To mu chyba u mnie na oknie, nie? Ale przecież nie trzeba mi co 15 tysięcy lat przypominać, no hello.
1: Czekaj na święta, to cię dorwą.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
16: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
17: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
18: Inżynier jest w każdym z nas, niezależnie od wieku. Obudź go w sobie podczas Nocy Inżynierów na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Zapraszamy w piątek 25 września od 17. W programie między innymi wykłady, interaktywne warsztaty, pokazy i strefy demonstracyjne prezentujące fascynujące ciekawostki ze świata sztucznej inteligencji, robotyki i nowoczesnych technologii. Zapraszamy ciekawskich w każdym wieku. Wstęp wolny. Więcej na tu.kielce.pl/noc.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
22: Hity na maksa.
23: Hity na maksa.

0: Ale ten poranek leci, jest już 8.50, a to był Robin Schulz w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i słuchajcie, pojawił się raport o psiarzach. Okazuje się, że Polacy mają takie zwierzaki od 10 do 25 kilo, że rzadziej to jest suczka niż pies, no i że najczęściej to mamy tylko jednego psa.
0: No, bo to ja wiem, bo to chodzi o mieszkania, wiesz, bo w mikrokawalerkach jak merda ogonem, to obie ściany naraz obija, a drugi to już się nie zmieści.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Daj psu mikrokawalerkę i się wyprowadź, bo to się należy. Mikrokawalerka psu jak psu buda.
0: No, na kredo.

0: Dziadzie Eminem i jego The Real Slim Shady w RMF Max. 4 minuty pozostały do godziny 9. Za chwilę flash i prognoza pogody. Zostańcie i posłuchajcie. RMF Max.
1: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Dr. Materac.
3: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
4: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Pracujesz w branży okien, drzwi lub montażu? Przyjedź na targi Window Glass Innovation. Zobacz nowości w branży, maszyny i technologie w działaniu. Porównaj rozwiązania, porozmawiaj z producentami i weź udział w praktycznych pokazach montażu. Dla profesjonalistów wstęp bezpłatny. Wejdź na windowglass.pl i wpisz kod WDG26. Window Glass Innovation. 25-26 września. Expo Kielce.
8: I po reklamie.

0: 9 we wtorek. Zaczynamy Flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. Kierowcy, od samego rana śledzimy dla Was aktualne mapy drogowe. Jadąc ekspresową siódemką, uważajcie w Skarżysku Kamiennej. Ciężarówka wypadła z drogi, przez co całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy i jedna osoba jest ranna. Skorzystajcie z objazdu od węzła Suchedniów starą siódemką do węzła Skarżysko Kamienna Południe. Już 150 km granicy z obwodem królewieckim zostało umocnione zaporą inżynieryjną. Stanęły tam betonowe bloki i powstał rów przeciwczołgowy. Do końca roku umocnione ma zostać kolejne 50 km. Stawianie zapór to jednak nie wszystko.
1: Zgadza się, równocześnie z zaporą powstaje zabezpieczenie logistyczne, czyli 18 miejsc składowania betonowych jeży. Zlokalizowane są w pobliżu granicy, by w momencie realnego zagrożenia przetransportować je na prywatne działki, na których teraz w czasie pokoju nie mogą stanąć. Trwa też budowanie zapory elektronicznej. Chodzi o wzmocnienie sieci telefonii komórkowej na terenach przygranicznych. Powstają tam także słupy z czujnikami do wykrywania ruchu na lądzie i w powietrzu.
0: Ostatnim etapem będą instalacje obrony powietrznej, dodaje Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max.
0: Teraz przypominajka dla zmotoryzowanych. Dzisiaj obchodzimy Dzień bez samochodu. Akcję włącza się wiele polskich samorządów. Udział w niej bierze także miasto Kielce. A my już teraz łączymy się z naszym reporterem Marcinem Różycem, który jest na dworcu autobusowym w Kielcach.
3: Tak jest, zgadza się.
0: Na dworcu jesteś nieprzypadkowo.
3: Tak, bo miasto zachęca dzisiaj do wyboru autobusu zamiast auta i z okazji Dnia bez samochodu oferuje darmowe przejazdy. Dzisiaj nie trzeba kasować biletów. Nie trzeba też mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego auta, aby przejazd był darmowy. Dzisiaj bilety po prostu nie są sprawdzane. Kontrolerzy mają wolne. W ten sposób miasto chce zachęcić do częstszego wyboru autobusu zamiast auta.
0: W Kielcach można też skorzystać z roweru miejskiego.
3: Można, chociaż dzisiaj Aura do tego nie zachęca. Mosir przygotował promocyjną cenę na dziś. Za złotówkę można jeździć miejskim rowerem aż przez 12 godzin.
0: Dzięki za relację. Jeśli jednak dzień bez samochodu Was nie przekonuje, w RMF Max mamy ważne info dla kierowców w Kielcach. Od dzisiaj są nowe zmiany w organizacji ruchu na budowie S74. Na ulicy Marszałkowskiej zmienił się kierunek ruchu jednokierunkowego.
4: Będziemy wjeżdżać w ulicę Marszałkowską od ulicy Jesionowej w kierunku ulicy Wiśniowej. Pozostaną objazdy ulicami Klonową i Wiśniową, a także Turystyczną i Warszawską. Natomiast zmieni się oznakowanie na skrzyżowaniu ulicy Jesionowej i Marszałkowskiej, ponieważ będziemy mogli wjechać z ulicy Jesionowej w ulicę Marszałkowską w kierunku ulicy Turystycznej.
0: Tłumaczyła Małgorzata Paweleck-Buras z GDDKiA w Kielcach. Zmieniamy temat i na koniec zajmujemy się sprawą świętokrzyskich placówek medycznych podległych samorządowi województwa. Te czekają na ponad 86 milionów złotych zapłaty z NFZ-u z tytułu tak zwanych nadwykonań.
5: Sytuacja finansowa cały czas się pogłębia,
0: mówi Renata Janik, marszałek województwa świętokrzyskiego. Do tematu jeszcze dziś wrócimy.
2: Sprawdzisz?
6: Sprawdź!
2: Sprawdź!
6: Pogoda w RMF Max.
0: Dzisiaj w Kielcach i regionie świętokrzyskim pogoda podobna do wczorajszej, czyli trochę słońca, trochę chmur i przydadzą się parasole, bo przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć niemal przez cały dzień. Do tego umiarkowany wiatr z zachodu i północnego zachodu, który obniża temperaturę. Ta w granicach 13-14 stopni, choć odczuwalna bliżej 9 kresek. Sprawdzamy teraz warunki biometeo, ciśnienie lekko powyżej normy, ale biometr neutralny. W każdym razie dobra kawa na pewno się teraz przyda.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
7: Wiecie, co odkryliśmy? Że dzisiaj jest ostatni dzień lata.
8: Aha. I
7: to... Ale dobra informacja jest taka, że jakby ktoś chciał zjeść na przykład jutro loda albo gofra, to nadal będzie można. Nikt tego nie sprawdza.
8: Bardzo dobre. To są wiadomości.
7: Dzięki, że byliście z nami. Karola Kowalska.
9: Filip Kliber.
10: Mateusz Marek.
11: A już teraz Gips, Igo i ostatni dzień lata.

Taki słoneczniczek, żeby było miło, przyjemnie, na pewno solidnie podlady dzisiaj przed południową porą. Sunflower, Post Malone i tak wjeżdżamy srogo po 9:00 w byle do obiadu. To jest najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max. Z wami w ten wspaniały wtorek Przemek Kubera. Fajnie, że jesteście. Serwus.

Ale to hulało, Leru i Bulletproof, to jest RMF Max. Wracamy czasami do numerów, które no już takie najmłodsze nie są, ale cały czas robią fajną robotę. Pogoda może nie jest jakoś mega spacerowa, ale dzień święty, święcić trzeba. Dzisiaj jest europejski dzień bez samochodu, a to oznacza, że możemy skorzystać no nie tylko ze spacerów, ale z komunikacji miejskiej w Kielcach. Za darmożkę, całkowicie za darmo. Nie trzeba ani kasować żadnego biletu, to jasne. Nie trzeba tak jak lata temu pokazywać dowodu rejestracyjnego, po prostu kontrolerzy biletów w Kielcach mają dzisiaj wolne. Na dodatek dla tych naprawdę zawziętych wypożyczenie roweru miejskiego kieleckiego dzisiaj kosztuje symboliczną złotówkę. No naprawdę będziecie bohaterami, jeżeli w taką pogodę skorzystacie.

0: To Swedish House Mafia i Le Kelly. Takiego połączenia muzycznego to by się nie spodziewaliśmy. Happiness i Sunset w RMF Max. Słuchajcie, jeżeli zastanawiacie się, bo macie na drugą zmianę, czy dzisiaj raczej Team Parasol, czy kurtka przeciwdeszczowa, czy być może wam się upiecze, no to poczekajcie, bo za chwilę u nas kolejna prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 22 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 złotych w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu. Poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio. Kielce, ulica Krakowska 285.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
18: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Dr. Materac.
19: I po reklamie.
20: Dzisiaj w Kielcach i regionie świętokrzyskim pogoda podobna do wczorajszej, czyli trochę słońca, trochę chmur i przydadzą się parasole, bo przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć niemal przez cały dzień. Do tego umiarkowany wiatr z zachodu i północnego zachodu, który obniża temperaturę. Ta w granicach 13-14 stopni, choć odczuwalna bliżej 9 kresek. Sprawdzamy teraz warunki biometeo, ciśnienie lekko powyżej normy, ale biometr neutralny. W każdym razie dobra kawa na pewno się teraz przyda.

0: proszę, kto to przyszedł, kto to się pojawił, to Teddy Swims i Mr. Know It All. To jest RMF Max, godzina 10 na horyzoncie, punktualnie o pełnej. Kolejny flash, kolejna prognoza pogody dla naszych okolic, to oczywiste. No i oczywiście także po godzinie 10 będziemy wracali do komunikacji miejskiej, tym razem z Skarżysku Kamiennej. Pojawiły się zmiany zasad darmowych przejazdów, darmowe przejazdy okej, ale troszkę inaczej to teraz ma działać. No i oczywiście będziemy opowiadali o tym, jak Industria Kielce poradziła sobie w pierwszym ligowym spotkaniu na własnym parkiecie. No i oczywiście co przed Industrią Kielce, bo liga to jedno, a Liga Mistrzów to zupełnie coś innego. Po pełnej detale.
1: To jest nowość RMF.

0: Olesia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na sswkielce.edu.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
5: I po reklamie.
8: Wybiła 10. Zaczynamy Flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu ma być głosowany wspólny projekt Lewicy i Polski 2050 w sprawie zakazu reklamowania alkoholu i ogólnopolskiej nocnej prohibicji. Posłowie mieli głosować nad ustawą już w ubiegły piątek, ale w ostatniej chwili na wniosek PSL-u marszałek Sejmu zdjął ten punkt porządku obrad i cofnął do komisji.
9: Parlamentarzyści Polski 2050 i Lewicy twierdzą, że PSL celowo torpeduje pracę nad tą ustawą, aby, jak usłyszałem nieoficjalnie od jednej z posłanek, pokazać swoją sprawczość i zachować twarz przed wyborcami, którzy często nie popierają zakazu reklamowania i ograniczenia sprzedaży alkoholu.
8: O czym informował Jakub Rybski.
1: To jest RMF Max.
8: Jak informowaliśmy na naszej antenie, na ulicy Zdrojowej rozpoczęła się wycinka drzew. Ekipa miejskiej zieleni pojawiła się tam, by wyciąć 5 klonów. Od wczoraj udało się wyciąć tylko jedno drzewo. A dlaczego? Do naszego studia dotarł już z tymi informacjami reporter RMF Max Marcin Różyc. Powiedz, co tam się stało?
10: Mieszkańcy zablokowali wycinkę, bo jak twierdzą, drzewa są zdrowe, mają ponad 80 lat i stanowią charakterystyczny element ulicy i nie chcą, aby stąd zniknęły.
8: A co na to urzędnicy?
10: Jak słyszymy, decyzję o wycince poprzedziła szczegółowa ekspertyza. Według niej drzewa są osłabione, mają zdeformowane korony, uszkodzone pnie i problemy ze statyką. Problemy miały wynikać z wieloletnich przycinek związanych z bliskością linii energetycznych.
8: Mieszkańcy w to wierzą?
10: Nie wierzą w zły stan drzew, chcą zobaczyć ekspertyzę i podkreślają, że przez lata klony przetrwały burze i nawałnice bez większych uszkodzeń. Natomiast urząd zapewnia, że dokumentacja będzie udostępniona zainteresowanym. Po wycince klonów mają zostać posadzone ozdobne jabłonie.
8: O dalszych losach drzew na pewno Was poinformujemy. W przedpołudniowym fleszu przenosimy się do Chmielnika. Lokalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół zmieniło się nie do poznania. Wartość inwestycji wyniosła prawie 2 miliony złotych. A co dokładnie się zmieniło?
11: Jest profesjonalna hala diagnostyki pojazdowej, profesjonalnie wyposażona, z profesjonalnym wyposażeniem. No i jest modernizacja hali maszyn, gdzie przeszło gruntowny tak naprawdę remont.
8: Wymieniała Milena Jarek-Jabłońska, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. I wracamy do tematu świętokrzyskich szpitali, które czekają na kasę z NFZ-u. Chodzi o miliony za świadczenia wykonane ponad normę. Na największy przelew czeka Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.
12: Za rok 2025 to Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu 17,5 miliona złotych. Jest to kwota, której oczekujemy praktycznie na już natychmiast. Jeśli trzeba będzie, będziemy występować na drogę sądową, gdyż są to środki również za świadczenie ratujące życie. Jeśli chodzi o rok 2026, mamy już wrzesień, więc do dnia dzisiejszego ta kwota wynosi ponad 21 milionów złotych.
8: Przyznaje Marcin Martyniak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Wtorek w regionie z przewagą chmur i przelotnych opadów deszczu. Taka aura będzie nam towarzyszyć niemal do końca dnia, choć według synoptyków istnieje szansa na to, że późnym popołudniem i wieczorem możemy liczyć na lekkie rozpogodzenia. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 13 do 14 stopni, choć temperatura odczuwalna nieco niższa, a to przez wiatr z północy i północnego zachodu, który miejscami da o sobie znać. Jeśli jeszcze nie wyszliście z domu, pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą parasol i dobry humor, bo warunki biometeo neutralne.
7: Powoli, po cichutku, ale dobrnęliśmy do godziny 10 już po pełnej. To jest RMF Max i byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Bardzo fajnie, że jesteście z nami. Przemek Kubera, kłaniam się nisko.

cokolwiek cię nakręca, to warto po to sięgnąć we wtorek, przed południem, bo łatwo nie jest. Whatever Turns You On to jest RB w Magze, jeżeli nakręcają was ciekawostki, sekrety, życie gwiazd, no ale przede wszystkim proces tworzenia nut, które znacie z anteny RB w Max, no to poleca się próba mikrofonu, czyli Kari Nicińska, jej wywiady z gwiazdami, a wszystkie wywiady i to w tych takich nieokrojonych, długich wersjach znajdziecie na YouTube'owym kanale RB w Max.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
0: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
0: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
0: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
4: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
5: Profilaktyka! Podaj dalej!
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 zł w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu, poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio, Kielce, ulica Krakowska 285.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: I po reklamie.

tylko i wyłącznie. Bardzo wysokie loty to Fly High, Tobi Romero, słuchacie RMF Max. No i oczywiście jak zawsze chwalimy, kiedy Industria Kielce wychodzi na ligowe, takie krajowe rozgrywki na parkiet, no to wiemy, że będzie dobrze. No i faktycznie dobrze było, za nami pierwsze starcie w tym sezonie na własnym parkiecie. Spotkanie z MTS-em Kwidzyn, no i 39-22. Szczególnie po przerwie Industria Kielce jak się rozpędziła, no to już zaczęła walcem po ekipie z Kwidzyna jeździć. Zakończyło się przewagą 17 bramek i tak to właśnie powinno wyglądać. I to jest bardzo dobre przetarcie przed kolejnymi starciami ligomistrzowymi, a przypomnę, że te czekają i to już niebawem. A przed nami jeszcze ligowe spotkanie Ostrów Wielkopolski w najbliższą niedzielę.

0: granie, które jeszcze pachnie nowością Neptunika i What If w RMF Max nowiutkie banknoty. I to w kwocie nawet 22 tysięcy złotych mogą trafić na wasze konto, a za sobą odebranie telefonu od nas w zabawie urodzinowy deszcz nagród macie tysiaczka. 1000 nowych polskich złotych. A teraz przez kolejne 10 minut warto wbić do zabawy chyba nawet jeszcze bardziej, bo każdego SMS-a pomnożę wam razy 570. Zgłoszenie SMS-em hasło MAX na numer 7327 za 3,69 już jesteście w grze. MAX na 7327, a potem jak zadzwonimy i tylko odbierzesz, to już tysiak twój. MAX.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 22 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Soft shell, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
18: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
19: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
20: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: pocztowy.pl.
1: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Z tej strony Asia.
5: Tu Ola i Jarek.
6: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
7: Cześć, tu Oskar Cyms.
8: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max. Hity na maksa.
10: Hity na maksa.
11: Wtorek w regionie z przewagą chmur i przelotnych opadów deszczu. Taka aura będzie nam towarzyszyć niemal do końca dnia, choć według synoptyków istnieje szansa na to, że późnym popołudniem i wieczorem możemy liczyć na lekkie rozpogodzenia. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 13 do 14 stopni, choć temperatura odczuwalna nieco niższa, a to przez wiatr z północy i północnego zachodu, który miejscami da o sobie znać. Jeśli jeszcze nie wyszliście z domu, pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą parasol i dobry humor, bo warunki biometeo neutralne.

disco w RMF Max. No było takie piękne lato, gdzie się bujaliśmy do tego i czasami sobie dobrze te letnie klimaty przypomnieć, szczególnie kiedy za oknem jest, jak jest. No właśnie, w sprawie tego, co za oknem, to punktualnie o 11 u nas. Kolejna prognoza pogody, wjedzie także kolejny flash dla naszych świętokrzyskich okolic. Mam także bardzo ważne informacje dla tych, którzy w Skarżysko-Kamiennej cieszą się cały czas z darmowych przejazdów komunikacją miejską, ale od października za Friko będą jeździli tylko ci, tylko i wyłącznie ci, którzy mają Skarżyską kartę mieszkańca. Do końca września hulajdusza, nie trzeba ani biletu, ani karty, ale po pierwszym dniu października Skarżyska karta mieszkańca będzie upoważniała do darmowych przejazdów, także ostrzegaliśmy.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Pracujesz w branży okien, drzwi lub montażu? Przyjedź na targi Window Glass Innovation. Zobacz nowości w branży, maszyny i technologie w działaniu. Porównaj rozwiązania, porozmawiaj z producentami i weź udział w praktycznych pokazach montażu. Dla profesjonalistów wstęp bezpłatny. Wejdź na windowglass.pl i wpisz kod WDG26. Window Glass Innovation. 25-26 września. Expo Kielce.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: I po reklamie.

0: 11 we wtorek. Zaczynamy Flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. Kolejna osoba została zatrzymana w aferze Zonda Krypto. To jeden z byłych naczelników katowickiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Do zatrzymania doszło dziś rano.
1: Mężczyzna po zakończeniu czynności śledczych prowadzonych w miejscu zatrzymania ma być przewieziony do prokuratury w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Do tej pory w śledztwie zatrzymano 5 osób, w tym szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także m.in. współpracownika Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut, który w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zaginął.
0: A to był Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max.
0: Kierowcy, płynnie przejedziecie już przez S7 w Skarżysku Kamiennej w kierunku Warszawy. W tamtym miejscu ciężarówka wypadła z trasy, jedna osoba została ranna. Tworzył się spory korek, a służby kierowały na objazd, ale sytuacja została już opanowana. We Fleszu przenosimy się na Płonidzie. Dobiegają końca prace rewitalizacyjne na kolejnym odcinku kolejki wąskotorowej Ciuchcia-Płonidzie. Nowy, prawie 9-kilometrowy szlak Pińczów-Umianowice ma być dostępny dla turystów od maja. Dotąd przejazdy odbywały się na trasie Jędrzejów-Motkowice. W ramach projektu wyremontowano też stację w Pińczowie oraz zabytkową halę napraw w Jędrzejowie, która będzie wykorzystywana do organizacji imprez. Docelowo planowane jest połączenie obu odcinków i utworzenie 30-kilometrowej trasy z Jędrzejowa do Pińczowa, jednak wymaga to modernizacji estakad i mostu na Nidzie. W ubiegłym sezonie Ciuchcią-Ponidzie podróżowało 10 tysięcy turystów. Remonty trasy także w Bobrzy w gminie Miedziana Góra. Tam już zakończyła się modernizacja ulicy Staszica. Pojawiło się 600 metrów nowej nawierzchni. Budowano także most nad rzeką Bobrza. A ile to kosztowało?
3: W tym przypadku jest to inwestycja w wysokości 4 300 000. Dość duża kwota jest i tutaj przy udziale gminy to jest 55% kwoty. Jest to duży wysiłek organizacyjny i finansowy dla gminy. Budujemy drogi, poprawa to jest bezpieczeństwa przede wszystkim, udrożnienie tych dróg, przepustowość i różne elementy drogi, czyli chodniki, przejścia dla pieszych.
0: Poinformował Józef Bryk, wojewoda Świętokrzyskiego. I kontynuujemy drogowe newsy. Jeżdżąc po Kielcach, szczególnie w okolicach Marszałkowskiej, przygotujcie się na nową organizację ruchu. Jest to związane z budową S74 przez miasto.
4: Nie będziemy mogli wyjechać tak jak dotychczas z ulicy Marszałkowskiej w ulicę Jesionową, z tego odcinka między ulicą Wiśniową a ulicą Jesionową.
0: Przypomina Małgorzata Pawelec-Buras z GDDKiA w Kielcach. A na koniec flesza o 11:00 sprawdzamy, co nowego w świętokrzyskiej policji. 3,5 promila alkoholu miał 53-latek z powiatu staszowskiego, który w Radwanie stracił panowanie nad Oplem i wjechał do rowu. Na miejsce trafił policjant z drogówki ze Staszowa, będący po służbie, który zabezpieczył kierowcę i pojazd oraz powiadomił służby. W aucie podróżował także 49-latek z powiatu rybnickiego, poszukiwany przez sąd do odbycia 6 miesięcy więzienia za uchylanie się od alimentów. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Dzisiaj na świętokrzyskich termometrach możemy liczyć maksymalnie na 14 stopni, choć temperatura odczuwalna nieco niższa, a to przez wiatr z północnego zachodu, który miejscami może być mocniejszy. Niemal przez cały dzień dominacja sporego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu, więc warto się przygotować. Na lekkie przejaśnienia możemy liczyć dopiero późnym popołudniem i wieczorem. Warunki biometeo neutralne, choć ciśnienie cały czas lekko powyżej normy i cały czas rośnie. Wieczorem spadki do 10.
5: Już po godzinie 11 w RMF Max szukamy pozytywów. No pozytyw jest taki, że jeżeli macie pracę w budynku, to przynajmniej na głowę nie pada. No ja wiem, że jeśli chodzi o pocieszanie we wtorek w samym środku dnia pracy, no to jest wszystko, co mogę, ale muzycznie też pomogę wam przetrwać. Trwamy do obiadu w RMF Max. Przemek Kubera z wami.

potężna przyjaciółka RMF Max, czyli Margaret Prima, balerina w RMF Max. To w temacie baletów pozostajemy. Kto planuje jeszcze niebo na weekend nadchodzący? No to słuchajcie, warto sobie odpowiednio wszystko z wyprzedzeniem zaplanować. Na przykład noc singli w czerwonym fortepianie przy Piotrkowskiej, to w piątek po godzinie 20. Jest okazja do tego, żeby przyjść do klubu samemu, a być może wyjść już nie jako singiel. Może to jest właśnie ten wieczór. A jak już znajdziecie parę, no to słuchajcie, romantycznie będzie w niedzielę. W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach zagra Leszek Możdżer, czyli klawisze na najwyższym poziomie. Granie klubowe na najwyższym poziomie, no to jest oczywiście klub Maska Incognito przy Kieleckim Rynku. DJ Mordziński gościnnie za dekami w sobotę po 22:00. Impreza w stylu Burning City.

0: Take Me Back w RMF Max razy 600. Mnożę wszystkie zgłoszenia. Na tym polega nasza zabawa urodzinowy deszcz nagród. Wejdź do finału teraz, bo mnożymy każde zgłoszenie razy 600. A nagroda główna to jest 22 koła nowych polskich złotych, a za sobą odebranie telefonu, gwarantowany tysiak. Szczegóły, no i zgłoszenia online na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 22 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Marzysz o relaksie na tarasie niezależnie od pogody? Odwiedź nasz showroom Tarasola Domeco w Kielcach na parkingu Makro. Zaprojektujemy i wykonamy pergolę idealnie na wymiar. Teraz jest najlepszy moment. Zyskujesz do 30% rabatu na zabudowy boczne tarasu. Przyjdź lub zadzwoń po darmową wycenę. Facebook Domeco Tarasola. Zapraszamy. 507 164 666.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: I po reklamie.

Alan Walker, Rave, Maxi Fate w RMF Max. Jeżeli chodzi o grube granie, to jest jeden z grubszych numerów, jaki ostatnio poznaliśmy. Gruba sytuacja ostatnio się na ulicy Zdrojowej w Kielcach wydarzyła. Taka trochę filmowa, no bo pojawiła się ekipa miejskiej zieleni, żeby się pozbyć 5 klonów, które tam rosną. No i co? I udało się pozbyć tylko jednego, dlatego że mieszkańcy się postawili, nie pozwolili na wycinkę, dlatego że słuchajcie, te klony mają ponad 80 lat, podobno są zdrowe, no i na dodatek bardzo charakterystyczne dla tego regionu. Wszystko zaczęło się od ekspertyzy. Według tej ekspertyzy drzewa mają zdeformowane korony, są uszkodzone pnie, problemy ze statyką, cokolwiek to oznacza. Mieszkańcy tak za bardzo nie dobierzają, coś czuję, że te klony to chyba jeszcze trochę postoją.

0: reklama.
1: Masz doświadczenie zawodowe i czujesz, że czas zrobić kolejny krok? Rozwiń kompetencje menedżerskie w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na studiach MBA, w tym kierunek MBA Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz MBA Gospodarka Obiegu Zamkniętego i Zrównoważony Rozwój. Bo współczesny lider nie tylko reaguje na zmiany, potrafi je przewidywać, wykorzystywać i nimi zarządzać. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
2: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz, wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
7: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
8: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po Twoje ulubione smaki.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 złotych w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu. Poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio. Kielce, ulica Krakowska 285.
12: I po reklamie.
13: Dzisiaj na świętokrzyskich termometrach możemy liczyć maksymalnie na 14 stopni, choć temperatura odczuwalna nieco niższa, a to przez wiatr z północnego zachodu, który miejscami może być mocniejszy. Niemal przez cały dzień dominacja sporego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu, więc warto się przygotować. Na lekkie przejaśnienia możemy liczyć dopiero późnym popołudniem i wieczorem. Warunki biometeo neutralne, choć ciśnienie cały czas lekko powyżej normy i cały czas rośnie. Wieczorem spadki do dziesiątki.

No to naprawdę nie jest łatwe wyznanie, ale piękne z drugiej strony. Love the way you lie. Eminem i Rihanna w RMF Max. Moje wyznanie jest takie. Dobrnęliśmy, dotrwaliśmy, daliśmy radę. Za chwilę godzina 12 w RMF Max. Najlepszy moment na przepięcie się na ekipę i wszystko gra. Przemek Kubera, dzięki za dziś. Słyszymy się jutro. Po 9:00 do usłyszonka. Pa!

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Inżynier jest w każdym z nas, niezależnie od wieku. Obudź go w sobie podczas Nocy Inżynierów na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Zapraszamy w piątek 25 września od 17:00. W programie między innymi wykłady, interaktywne warsztaty, pokazy i strefy demonstracyjne prezentujące fascynujące ciekawostki ze świata sztucznej inteligencji, robotyki i nowoczesnych technologii. Zapraszamy ciekawskich w każdym wieku. Wstęp wolny. Więcej na tu.kielce.pl/noc.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
11: Pracujesz w branży okien, drzwi lub montażu? Przyjedź na targi Window Glass Innovation. Zobacz nowości w branży, maszyny i technologie w działaniu. Porównaj rozwiązania, porozmawiaj z producentami i weź udział w praktycznych pokazach montażu. Dla profesjonalistów wstęp bezpłatny. Wejdź na windowglass.pl i wpisz kod WDG26. Window Glass Innovation. 25-26 września. Expo Kielce.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: I po reklamie.

0: Najważniejsze informacje z miasta i regionu tylko w RMF Max na zegarach 12. Paulina Michta, zapraszam na Flash. W samo południe w RMF Max sport. Dzisiaj w Sofii polscy siatkarze zmierzą się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z drużyną Niemiec.
1: Statystyki naszych ostatnich meczów z Niemcami są korzystne dla biało-czerwonych, ale Niemcy mają swoje argumenty, przypomina Kevin Sasak.
2: Reprezentacja Niemiec pokazała, że potrafi kopnąć kolektywnie, mówiąc, z zagrywki.
1: Nasz sztab trenerski zapewnia jednak, że dobrą zagrywkę rywali jesteśmy w stanie zneutralizować. W ataku musimy być cierpliwi, bo Niemcy dobrze grają systemem blok-obrona. Gdy ich blok zniweluje prędkość piłki po naszym ataku, Niemcy są w stanie skutecznie zagrać w obronie i wyprowadzić kontratak. Na to musimy uważać.
0: Mówił Patryk Serwański. Mecz o 18:00.
3: To jest RMF Max.
0: Basen w Sędziszowie po 3 latach odbudowy znów otwarty. O tym we Fleszu w samo południe. Nowoczesny kompleks sportowy powstał w miejscu dawnego obiektu, który spłonął w lipcu 2022 roku.
4: Odbudowa obiektu była kosztowna. Zapłacono za nią ponad 32 miliony złotych. Inwestycja została sfinansowana z rządowych programów oraz odszkodowania. Obiekt oferuje teraz wiele nowych atrakcji. Na miejscu dostępne są basen z ruchomym dnem, sauna mokra i sucha, grota solna i kort do squasha. Jest też kręgielnia, siłownia oraz wodny plac zabaw dla dzieci. Basen jest dostosowany zarówno do potrzeb dzieci, jak i dorosłych.
0: Szczegóły zebrał reporter RMF Max Marcin Różyc. Teraz szybkie info dla rodziców, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie z programu Dobry Start. Macie na to czas do końca listopada. Program przewiduje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko, niezależnie od dochodów i sytuacji zawodowej. Wnioski można składać tylko elektronicznie, a pieniądze trafiają bezpośrednio na konto rodzica. Zmieniamy temat i przenosimy się do Kielc. Tam znajduje się Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Sytuacja finansowa w szpitalu jest daleka od ideału, a to dlatego, że NFZ nie płaci za nadwykonane zabiegi i badania. Świętokrzyskie placówki czekają na 86 milionów złotych.
5: Są to badania za pomocą PET-u, scintygrafii, badania izotopowe, podawanie leków w ramach chemioterapii, programów lekowych, a na 16 września bieżącego roku nadwykonania nasze wynoszą 50,5 miliona, czyli sumując 60 milionów nadwykonań nie ma zapłacone Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Jest to graniczna wartość, gdzie skutkuje utratą, niezapłacenie tych środków skutkuje utratą płynności finansowej.
0: Zaznaczał Stanisław Guść, dyrektor SCO. Na koniec Chmielnik i Centrum Kształcenia Zawodowego. Po remoncie i budowie nowych hal uczniowie zyskają dużo lepsze warunki do nauki.
6: Uczniowie na pewno lepiej będą się przygotowywać do egzaminu zawodowego z branży właśnie typowo samochodowej. Będą mogli wykonywać przeglądy techniczne, mogli sprawdzać niektóre układy samochodowe, typu układ zawieszenia, kierowniczy.
7: To jest chyba miejsce tak nowoczesne, że nie jeden warsztat tutaj w okolicy nie jest aż tak nowoczesny.
6: Zgadza się, jesteśmy jedyną szkołą tutaj w okolicy.
0: A to była Monika Brożyna, nauczyciel przedmiotów zawodowych w powiatowym zespole szkół w Chmielniku.
8: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
0: Po 12 sprawdzamy, co w prognozie pogody dla Kielc i województwa świętokrzyskiego. Dzisiaj na termometrach maksymalnie 13-14 stopni, choć temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Do tego wiatr z północy i północnego zachodu umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. Jeśli chodzi o zachmurzenie, tutaj trochę słońca, trochę chmur, ale nadal uważajcie na przelotne opady deszczu, więc jeśli spędzacie dzień na świeżym powietrzu, na wszelki wypadek warto mieć ze sobą parasol.
3: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
9: No i pięknie. Połowa wtorku za nami, RMF Max w głośnikach i wszystko gra. Może być tylko lepiej, jak wygracie u nas naprawdę duże pieniądze. A jak to zrobić? Będę podpowiadać. Asia Meł.

1000, pod warunkiem, że się pochwalicie miesiącem swoich urodzin. Dokładnie tak, w treść SMS-a wpisujecie miesiąc swoich urodzin, na przykład wrzesień, i wysyłacie tą wiadomość pod 7327 za 3,69. Miesiąc urodzin może przynieść wam 1000 razy więcej szans na finał, więc teraz ślemy ten miesiąc pod 7327, a 22 tysiące złotych 22 września, oczywiście, do wzięcia.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
4: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na Mercedes-Benz.

Najpiękniej o miłości śpiewa w RMF Max, oczywiście Zalia, Tylko kochaj mnie. A to akurat jest bardzo łatwe, jeżeli mówimy o naszych siatkarzach, bo dzisiaj kibicujemy chłopakom. O 18:00 walczą z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy. Także już teraz wszystkie ciepłe myśli wysyłamy w stronę naszych siatkarzy. No oni sobie na pewno poradzą, ale sami wiecie jak jest. Taki zmasowany doping od kibiców jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodził. A sprawa jest poważna. Powiedziałabym nawet, że to jest sprawa wagi narodowej, bo wiadomo, że nic nas, Polaków, tak nie cieszy narodowo, jak pokonanie Niemca. Także chłopaki, wiecie co robić.

0: I tak doskonale brzmi wtorek w RMF Mach. Kasaj na poprawę humoru wszystkim tym, którym pogoda dzisiaj popsuła humor. No bo nie tak sobie wyobrażaliśmy ostatni dzień lata, umówmy się. Śnieg świeży na Kasprowym, deszcz, chmury, wszędzie chłodno. Ale może jeszcze pogoda nas zaskoczy. Najnowsze przewidywania ekspertów w tym temacie w RMF Max już za kilka chwil. Zostańcie po szczegóły.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: A co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień bez samochodu i w związku z tym jest darmowa komunikacja miejska też w wielu miastach.
4: Bardzo fajnie. Chciałam zauważyć, że przy tych cenach paliw to dzień bez samochodu. Niektórzy mają tak mniej więcej dom od miesiąca.
5: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
17: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
20: AI,
21: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
20: I po reklamie.
0: jestem Radek, a to moja ekipa.
3: Ja też dołączam, jestem Aneta.
22: Cześć.

0: pogoda w RMF Max.
1: Po 12 sprawdzamy, co w prognozie pogody dla Kielc i województwa świętokrzyskiego. Dzisiaj na termometrach maksymalnie 13-14 stopni, choć temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Do tego wiatr z północy i północnego zachodu umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. Jeśli chodzi o zachmurzenie, tutaj trochę słońca, trochę chmur, ale nadal uważajcie na przelotne opady deszczu, więc jeśli spędzacie dzień na świeżym powietrzu, na wszelki wypadek warto mieć ze sobą parasol.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Jay-Z, Alicia Keys w RMF Max, 5 minut przed 13. To was może zainteresować przed końcem miesiąca w pracy. Kontakt z ptakami pomaga na stres, zwłaszcza śpiew ptaków na nas dobrze działa, tak mówią nowe badania. No może działa, ale nie na wszystkich, a na pewno nie na tych, którym ptaki zostawiły pamiątkę, na przykład na szybie samochodu. 13 za 4 minuty będzie nowy flash o dniu bez samochodu.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
3: Profilaktyka! Podaj dalej!
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Wróżka, prawdę ci powie?
13: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
12: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
14: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
15: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
16: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni Pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia Pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
17: Z miłości, na specjalne okazje i na co dzień. Jubiler Skorpion zaprasza. Wspaniałe kolekcje złotej i srebrnej biżuterii, pierścionki, zegarki i obrączki w ponad 500 wyjątkowych wzorach. Jubiler Skorpion. www.jubilerskorpion.pl.
18: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
5: Wybiła 13, więc zaczynamy Flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu i w wielu miastach komunikacją jeździmy za darmo. Eksperci studzą jednak entuzjazm. Jeden dzień naszych nawyków nie zmieni, a kluczem do przesiadki z aut jest raczej niska, stała cena biletu.
6: Taka cena biletu dla komunikacji miejskiej powinna być niewielkim wydatkiem dla mieszkańców miast. Porównując to może na przykład do opłaty za gazetę, za przysłowiową bułkę słodką w piekarni.
5: Mówił Mateusz Sobociński z Uniwersytetu Łódzkiego. Tymczasem liczba rejestrowanych w Polsce aut rośnie średnio o 3,5% rocznie. To trzeci najwyższy wynik w Unii Europejskiej, zaraz po Rumunii i Słowacji.
4: To jest RMF Max.
5: Zabytkowa kamienica przy Wesołej 38 w Kielcach przejdzie termomodernizację. Kamienica Przybylskich to jeden z najstarszych dwupiętrowych budynków w mieście, który powstał w 1843 roku. Prace obejmą m.in. wymianę okien i drzwi, nową instalację ogrzewania, ocieplenie dachu i ścian, przebudowę instalacji gazowej, montaż fotowoltaiki z magazynem energii, modernizację oświetlenia na LED oraz remont balkonów. Całość prowadzona będzie pod nadzorem konserwatora zabytków, by zachować historyczny charakter budynku. Modernizacja zakończy się do maja 2029 roku. Miasto dostało na ten cel 1,5 miliona złotych dofinansowania. Zostajemy w stolicy Świętokrzyskiego. Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. Funkcjonariusze mogą wystawiać mandaty m.in. za sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim. A jak będą to kontrolować?
7: Możemy kontrolować sklepy, restauracje, możemy sprawdzać szafy, w których energetyki do tej pory były przechowywane, a znajdowały się na przykład na terenie szkół. Za niedostosowanie się do wymogów tej ustawy również będzie można nałożyć mandat karny w wysokości nawet do 2000 zł. Jeżeli ustawa zabrania osobom nieletnim spożywania tego typu napojów, no to wyciąganie konsekwencji od osób odpowiedzialnych za umożliwienie wydaje mi się również słuszne.
5: Mówi Bogusław Kmieć, rzecznik Kieleckiej Straży Miejskiej. W RMF Max czas na przypominajkę dla kierowców. Jutro ruszają prace przy budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej na fragmencie ulicy Wojska Polskiego w pobliżu skrzyżowania z ulicą Jana Karskiego. Jest dnia, w miejscu robót będzie całkowicie zamknięta. Objazdy dla kierowców poprowadzono ulicami Karskiego, Pileckiego i Tarnowską. Utrudnienia potrwają około tygodnia. A na koniec S74. Jak już wiecie, budowa przez miasto to spore utrudnienia. Dziś zmieniła się organizacja ruchu na Marszałkowskiej w Kielcach, ale to nie koniec. Co czeka nas od czwartku?
8: Planowane jest przełożenie ruchu na północną jezdnię ulicy Łódzkiej, na odcinku od ulicy Olszewskiego do wiaduktu kolejowego, prawie do ulicy Zagnańskiej. Znamy już tę organizację ruchu, bo ona funkcjonowała nieco wcześniej. Ta organizacja ruchu wprowadzona zostanie ze względu na kontynuację prac rozbiórkowych przy wiadukcie kolejowym.
5: Informuje Małgorzata Pawelec-Buras z GDDKiA w Kielcach.
3: Lepiej wiedzieć.
4: Lepiej.
3: Pogoda w RMF Max.
5: Coraz większe przejaśnienia nad regionem świętokrzyskim, ale i tak dominacja chmur, do tego spore zachmurzenie, północny i północno-zachodni wiatr, który miejscami może być mocniejszy i przelotne opady deszczu, które będą z nami do końca dnia, więc jeśli planujecie ten dzień spędzić na świeżym powietrzu, warto się przygotować. A na termometrach niezmiennie od 13 do 14 stopni, choć temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Ciśnienie lekko powyżej normy i z każdą godziną rośnie, biometr niestety neutralny.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
9: 3 po 13 we wtorek. Dzisiaj mamy dzień ćwiczenia przed lustrem podwyżki, prośby o podwyżkę. Więc może spróbujmy sobie razem podejść szefa sposobem. Tak wiecie, żeby szefowi zrobiło się bardzo miło. Powiedzcie coś dobrego o swoim szefie, no? No i koniecznie dorzućcie imię, żeby szef wiedział, że to o nim te dobre słowa. Wszystkie dobre głosówki o swoich szefach nagrywacie teraz i wysyłacie na Messengerze RMF Max. Dobrym słowem załatwimy i podwyżkę, i gadżety od Maxa. Asia Meus, dzień dobry raz jeszcze.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit.

Wspaniały jest ten numer na przerwę w pracy. Właśnie tego teraz potrzebowaliśmy, 18 minut po pierwszej. Kilka takich muzycznych, głębokich wdechów. No i duże pieniądze, bo 22 tysiące 22 września są do wzięcia tutaj w RMF Max. Taką nagrodę główną proponujemy Wam dzisiaj w finale, w którym za samo odebranie telefonu możecie dostać od nas 1000 złotych, gwarantowany 1000. A robi się jeszcze lepiej, bo mam dla Was przygotowaną rundę bonusową i właśnie teraz każdego SMS-a pomnożę razy 550. Sprawa jest prosta, wysyłacie hasło MAX pod 7327 za 3,69, a do puli wpada Wam 550 szans. Nie wahajcie się ani minuty dłużej, MAX niech leci teraz pod 7327 22 tysiące. Do wzięcia.

Katy Perry już śpiewa o piątku, ale w sumie we wtorek po południu, to przecież można już o piątku pomyśleć. Na pewno tą historię dzisiaj zobaczycie w internecie. Ponad 3 miliony euro ukryte w ścianach i w podłodze. To akurat sytuacja z Włoch. Karabinieri znaleźli te pieniądze w jednym z mieszkań. Oczywiście kasa, jak się domyślacie, była nielegalna i ci, co ją tam poukrywali w tych ścianach, to już z policją sobie porozmawiali. No jedno się tylko w tej historii nie zgadza, bo to chyba nie było mieszkanie, tylko sejf z aneksem kuchennym.

0: podwyżkę w dzień ćwiczenia takiej prośby do szefa. Powiedzcie coś dobrego o swoim szefie. Nagraj głosówkę, wyślij do Maxa na Messengerze, a jak szef usłyszy w radiu, no to przecież nie będzie mógł odmówić. Messenger RMF Max w temacie dobrych słów o twoim szefie. Już aktywny.
1: Reklama. Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
2: Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe, między innymi pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 zł w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu, poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio, Kielce, ulica Krakowska 285.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Pracujesz w branży okien, drzwi lub montażu? Przyjedź na targi Window Glass Innovation. Zobacz nowości w branży, maszyny i technologie w działaniu. Porównaj rozwiązania, porozmawiaj z producentami i weź udział w praktycznych pokazach montażu. Dla profesjonalistów wstęp bezpłatny. Wejdź na windowglass.pl i wpisz kod WDG26. Window Glass Innovation. 25-26 września. Expo Kielce.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
12: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
13: Ja też dołączam. Jestem Agata.
14: What up, it's the weekend.
15: What's up, it's Sean Paul.
16: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Hity na maksa.
20: Sprawdzisz?
21: Sprawdź.
20: Sprawdź.
21: Pogoda w RMF Max.
0: Coraz większe przejaśnienia nad regionem świętokrzyskim, ale i tak dominacja chmur, do tego spore zachmurzenie, północny i północno-zachodni wiatr, który miejscami może być mocniejszy i przelotne opady deszczu, które będą z nami do końca dnia, więc jeśli planujecie ten dzień spędzić na świeżym powietrzu, warto się przygotować. A na termometrach niezmiennie od 13 do 14 stopni, choć temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Ciśnienie lekko powyżej normy i z każdą godziną rośnie. Biometr niestety neutralny.
14: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: się, tak jak ten Give It Up To Me, ale mamy też dla was nowe propozycje, które na pewno pokochacie. Poznajcie Paraiso.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Castorama! Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Dr. Materac.
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
15: I po reklamie.

0: 14 we wtorek to czas na najnowsze newsy z miasta i regionu. Tu RMF Max, Paulina Michta, zapraszam. Unijne instytucje pracują nad wprowadzeniem specjalnego systemu oraz aplikacji, dzięki której możliwe będzie podróżowanie po Europie na jednym bilecie. A co jest najtrudniejsze, by go wprowadzić?
1: Największym problemem jest ustanowienie odszkodowań w razie opóźnień kolejowych, gdy na przykład z tego powodu nie zdążymy na przesiadkę na kolejne połączenie. Ta zmiana porównywalna jest z wprowadzeniem jednolitego roamingu w telefonii. Przy optymistycznym założeniu Komisja Transportu i Parlament Europejski mają zakończyć pracę nad wprowadzeniem wspólnego biletu kolejowego do 2027 roku.
0: Informował Paweł Konieczny.
2: To jest RMF Max.
0: Startuje 11. edycja konkursu Filmujemy Kielce. Uczestnicy mają za zadanie nagrać maksymalnie dwuminutowy film o wybranej ulicy w Kielcach, a forma i tematyka są dowolne. Do realizacji wystarczy telefon. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 października przez formularz na stronie konkursu. Na zwycięzców czekają nagrody. 1000 zł za pierwsze miejsce oraz po 200 zł za kolejne 4. Finał zaplanowano na 30 października. Dodatkowo 25 października odbędą się warsztaty filmowe z Przemkiem Młyńczykiem i Andrzejem Musiałem. Szczegóły na stronie Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Kielce stawiają na profilaktykę, dlatego w poniedziałek przy Starowapiennikowej stanie osteobus. Akcja skierowana głównie do kobiet powyżej 50 roku życia i mężczyzn powyżej 60, szczególnie tych z czynnikami ryzyka, takimi jak mała aktywność fizyczna, przebyte złamania, przewlekłe choroby czy stosowanie suplementacji. Badanie jest szybkie, bezbolesne i nie wymaga przygotowania. I kolejny news w temacie zdrowia. Świętokrzyskie szpitale czekają na ponad 80 milionów złotych od NFZ-u. To nie tylko pieniądze za nadwykonania. Placówki odczuwają też skutki zmian w kontraktach. Dyrektorzy alarmują, że sytuacja finansowa szpitali robi się coraz trudniejsza.
3: Z roku na rok mamy taki sam kontrakt, wiedząc o tym, że mamy coraz więcej pacjentów. Szczególnie w ubiegłym roku niezapłacone mamy 4,5 miliona. Większość tych środków to są związane z programami lekowymi i z procedurami ratującymi życie również. Szczególnie w alergologii. W tym roku również alergologia została traktowana, jak w ubiegłych latach mieliśmy zakontraktowane środki z budżetu na alergologię na pół roku. W chwili obecnej musimy przejmować pacjentów do odczulania i w sytuacjach ratujących życia, które generują nam tylko i wyłącznie nadwykonania.
0: Mówi Józef Slejman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze. Powiatowe szkoły stawiają na rozwój i coraz lepsze warunki dla uczniów. W Chmielniku uczniowie mają teraz nowoczesną pracownię diagnostyki samochodowej z profesjonalnym sprzętem. Inwestycja kosztowała blisko 2 miliony złotych, ale przede wszystkim ma dać młodym konkretny fach.
4: Dawno, dawno temu, kiedy byłem w powiecie łacińskim, byłem tam właśnie w takiej pięknej scenerii, jak dzisiaj tutaj z tyłu oglądamy, czyli w takiej stacji diagnostycznej, gdzie uczniowie przygotowywali się do tego, żeby pracować w takich zakładach. Już wtedy pomyślałem, że dobrze by było, żebyśmy mieli taką samą, a przynajmniej może i lepszą.
0: Podkreśla Tomasz Pleban, starosta kielecki.
5: A skąd to tak ciągnie?
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Trochę słońca, trochę chmur, do tego przelotne opady deszczu niemal do końca dnia i tak zapowiadają się te najbliższe godziny w Kielcach i regionie świętokrzyskim. Wiatr z północy i północnego zachodu umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. Jeśli wychodzicie na zewnątrz, warto mieć ze sobą parasol, a na termometrach niezmiennie 13-14 kresek, odczuwalna nieco niższa. Sprawdzamy teraz jeszcze warunki biometeo, ciśnienie lekko powyżej normy, biometr nadal neutralny, więc możecie czuć się nieco senni.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. RMF Max.
6: Dzisiaj załatwiamy podwyżkę w pracy dobrymi słowami o waszych szefach.
7: Nikt nie wie tego, że uwielbiam szefa swego, bo mam najlepszego i nie chciałabym innego.
6: No i to sprytna Ania, bo nie dość, że nie mówi, jak szef ma na imię, czyli to może być każdy, to jeszcze komplementuje tak, że to naprawdę może być każdy szef. Dobre słowo o twoim szefie wrzuć głosówkowo na Messengera RMF Max. Może załatwimy podwyżkę. Asia Beus, cześć ponownie.

Wszyscy byśmy tak chcieli sobie przedłużyć lato. Nie o jeden, a o wiele dni. No ale niestety tak się nie da. Ostatni dzień lata nie tylko w muzyce, jest też w kalendarzu. No i od jutra nic z tym nie zrobimy. Od jutra oficjalnie jesień. No to jak już jesteśmy w tych trudnych tematach, to teraz ceny paliw, bo to też jest jakiś horror. Ale spokojnie, dzisiaj jeden z ministrów powiedział, że on też, minister, płacze jak tankuje. Ministra też boli, nawet bardzo, tak mówi minister. A mi się wydaje, że chyba jednak pana ministra to boli trochę mniej. Bo wiecie, minister to od tego bólu może sobie jeszcze odliczyć kilometrówkę.

0: razem z Two Colors dorzucamy Wam trochę mocy, żeby ten wtorek w pracy uciekał Wam troszeczkę szybciej. No i niech motywuje Was jeszcze wizja 22 tysięcy złotych. Tyle można dzisiaj wygrać w RMF Max. Jedno zgłoszenie daje Wam szansę na dwa finały dzisiaj i w piątek, więc teraz nie czekajcie ani chwili dłużej. Max. I ślijcie hasło Max pod 7327369, ale dwie szanse na finał.
1: Reklama.
2: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: kupować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Inżynier jest w każdym z nas, niezależnie od wieku. Obudź go w sobie podczas Nocy Inżynierów na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Zapraszamy w piątek 25 września od 17. W programie między innymi wykłady, interaktywne warsztaty, pokazy i strefy demonstracyjne prezentujące fascynujące ciekawostki ze świata sztucznej inteligencji, robotyki i nowoczesnych technologii. Zapraszamy ciekawskich w każdym wieku. Wstęp wolny. Więcej na tu.kielce.pl/noc.
9: I po reklamie.

KKKK, MJ Deli Supreme w RMF Max, 29 minut przed 15. Uwaga, właściciele kotów. Uwaga, bo zaczynają grasować koci uwodziciele. I to mogą być wasi sąsiedzi. Zjawisko, jak się okazuje, jest coraz bardziej popularne. No generalnie chodzi o to, że ludzie, którzy nie mają kotów, wabią do siebie na przykład smakołykami kota sąsiada, żeby się z nim pobawić, poprzytulać, żeby trochę pomruczeć, a potem kot wraca do siebie. No i wiecie, w ten sposób sąsiad myśli, że trochę ma kota, a trochę nie ma. A prawda jest taka, że w ten sposób to kot ma nowego podwładnego.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: DJ Marshmello odhaczył kolejne nazwisko na swojej liście gwiazd. Tym razem jest to Cameron Whitcomb, który zaśpiewał dla niego w nowości Hello. Polecam wam w tym tygodniu na liście Hot Bands i czekam na wasze głosy. rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścieginnego 503. Dr. Materac.
13: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Cleo.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Będzie ładnie?
8: Za chwilę pogoda w RMF Max.
9: Trochę słońca, trochę chmur, do tego przelotne opady deszczu niemal do końca dnia i tak zapowiadają się te najbliższe godziny w Kielcach i regionie świętokrzyskim. Wiatr z północy i północnego zachodu umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. Jeśli wychodzicie na zewnątrz, warto mieć ze sobą parasol. A na termometrach niezmiennie 13-14 kresek, odczuwalna nieco niższa. Sprawdzamy teraz jeszcze warunki biometeo, ciśnienie lekko powyżej normy, biometr nadal neutralny, więc możecie czuć się nieco senni.
8: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

dokładnie tak, jak śpiewa Daria Zawiało, w kilka krótkich momentów i będziecie po pracy. A żeby było łatwiej przetrwać resztę popołudnia, za chwilę w RMF Max Justyna i Piotrek. Ja dziękuję, słyszymy się jutro po 12. Asia Meus, pa, pa!

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta. RMF
3: Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Piętnasta we wtorek, to czas na flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiada stworzenie dodatkowych miejsc ukrycia obok niektórych przejść granicznych na granicy z Ukrainą. Specjalne konstrukcje mają być montowane tam, gdzie ich brakuje.
6: Konieczne są takie natychmiastowe działania. Nie będziemy czekać na duże prace budowlane, tylko na modułowe rozwiązania, które dostępne są w tym zakresie. Myślę, że to jest perspektywa kilku najbliższych tygodni, aby takie miejsca powstały.
5: Kierwiński zapowiada, że służby mają dążyć do tego, by w razie ataku w rejonie przejść przebywało jak najmniej osób.
3: To jest RMF Max.
5: Uwaga, mieszkańcy stolicy Świętokrzyskiego. Jutro startuje głosowanie w kieleckim budżecie obywatelskim. Do tej edycji zgłoszono 107 projektów, ale po weryfikacji zostało 15 projektów ogólnomiejskich i 62 rejonowe. Możecie wybrać jeden projekt ogólnomiejski i dwa rejonowe. Głosowanie odbywa się elektronicznie poprzez formularz na stronie bo.kielce.eu. Wymagany jest numer telefonu komórkowego, na który przyjdzie SMS z kodem weryfikacyjnym. Z jednego numeru można zagłosować tylko raz. Jak nie macie internetu, możecie oddać głos w wyznaczonych punktach. A budżet tegorocznej edycji to 11,5 miliona złotych. Zmieniamy temat i sprawdzamy, co dzieje się na regionalnych torach, bo pracy nie brakuje. Aktualnie trwa remont kolejowej linii numer 8. A co z odcinkiem Sędziszów-Miąsowa i Miąsowa-Sitków-Kanowiny?
7: Jeżeli chodzi natomiast o inne odcinki, to jesteśmy na końcowym etapie procedury przetargowej na modernizację linii kolejowej numer 8 pomiędzy Sędziszowem a Miąsową i pomiędzy Miąsową a Sitkówką Nowinami. Tu w najbliższym czasie należy się spodziewać dobrych wiadomości związanych z podpisaniem umów na wykonanie i rozpoczęciem modernizacji.
5: Wyjaśniał Piotr Hamarnik z PKP Polskie Linie Kolejowe SA. A skoro mowa o pociągach, cztery składy, które na co dzień kursują po świętokrzyskich torach, zyskają zupełnie nowe oblicze. Składy należące do Polregio przechodzą właśnie gruntowną modernizację w zakładach w Skarżysku Kamiennej. Najważniejsze zmiany to montaż nowoczesnych silników elektrycznych. Wnętrza pociągów zostaną wyposażone w Wi-Fi. Dodatkowo pojawią się systemy GPS, które pozwolą śledzić lokalizację pociągu. Obice coraz bliżej strefy inwestycyjnej. Jak się dowiedzieliśmy, miasto chce sprzedać tamtejsze grunty. W planach jest też terminal kolejowy, a pieniądze ze sprzedaży mają pomóc rozwijać tereny inwestycyjne w Kielcach. Jeśli zgodzi się na to Rada Miasta, transakcja z Polską Agencją Rozwoju Przemysłu będzie mogła być dopięta.
8: To jest element, który pozwoli nam ogłosić przetarg i sprzedać grunty agencji rządowej, która profesjonalnie może zająć się uzbrojeniem i potem szukaniem potencjalnych inwestorów. Co miasto będzie z tego miało, oprócz w rejonie regionu świętokrzyskiego, w swoim najbliższym sąsiedztwie, potencjalne nowe miejsca pracy. Chcemy środki pozyskane ze sprzedaży gruntów w Obicach zainwestować w Kielcach, zainwestować w tereny inwestycyjne.
5: Tłumaczyła Agata Wojda, prezydent Kielc.
4: RMF Max.
9: To flash sportowy RMF Max. O 18:00 polscy siatkarze zagrają z Niemcami o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Selekcjoner biało-czerwonych wymaga od swoich podopiecznych koncentracji.
10: Trener Grbicz wymaga zawsze od swoich zawodników perfekcjonizmu. Wie, że jego oczekiwania nie zawsze mają odzwierciedlenie w tym, co dzieje się na boisku, ale na dekoncentrację na pewno nie pozwoli. W naszym obozie panuje też takie przeświadczenie, że jeśli zagramy na swoim normalnym, wysokim poziomie, to ten mecz po prostu wygramy.
9: Mówił Patryk Serwański. Piłkarska ekstraklasa bije kolejny rekord finansowy i frekwencyjny. Po raz pierwszy wszystkie kluby przebiły barierę 1,5 miliarda złotych przychodów. Pod względem frekwencji Ekstraklasa awansowała na 7 miejsce w Europie. W przyszłym sezonie wyścigi Formuły 1 będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa podjęła decyzję o skróceniu dystansu o 2 lub 3 okrążenia.
3: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Pogoda w Kielcach i regionie świętokrzyskim dzisiaj mieszana. Trochę chmur, trochę lekkiego słońca, a do tego cały czas może przelotnie popadać, więc jeśli planujecie spędzić ten najbliższy czas na zewnątrz, warto mieć ze sobą parasol. Na termometrach w okolicach 13-14 stopni, ale ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa, więc warto się cieplej ubrać. Do tego północny i północno-zachodni wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. Warunki biometeo obojętne, a ciśnienie cały czas lekko powyżej normy.
1: No to lecimy dalej z tym wtorkiem. 4 minuty po godzinie 15 tu RMF Max, tu kanał naławczy.
11: Zgadza się. Justyna Borycka.
1: Piotrek Świderski. Witamy serdecznie.
11: Ta ekipa z wami dzisiaj do godziny 18. Będzie zabawa, słuchajcie. Będzie się działo, a teraz Zalia z numerem Tylko kochaj mnie, tak romantycznie.

0: Whitney Houston i Jack Style to Turn the Lights Off w RMF Max.
1: Nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Kanał nadawczy jak coś, trochę nam ucięło.
2: No, zdarza się. Dziś ostatni dzień lata, moi drodzy. No i co, forma u mnie znowu nie zrobiona. Tak nie jak w poprzednie lata.
0: No widzę, że trochę się panika pojawiła w twoich oczach, ewidentnie. No ale co, no nie było czasu na siłownię, na rower, jak to się, co się stało?
2: Jakoś tak wyszło.
0: Po prostu tak wyszło. Dobra, ja też w podobnym temacie, słuchajcie, widziałam wczoraj gościa na rowerze, który jechał zupełnie nie trzymając się kierownicy, tak długo jechał. Mhm. I też mi się przypomniało, że ja tego lata miałam się nauczyć tak jeździć, bo nie potrafię jechać nie trzymając.
2: No kierownicy.
0: Nie nauczyłam się, nie zdążyłam, no, a dzisiaj ostatni dzień lata. I stąd nasze pytanie do was. Czego nie zdążyliście tego lata zrobić?
2: A bardzo chcieliście. Dajcie nam znać na Messengerze RMF Max. Chętnie posłuchamy, puścimy to później na antenie.
0: Oczywiście. Jak chcecie się usłyszeć w RMF Max, to teraz prosimy o głosówki na naszym Messengerze. Ale tak letnio jeszcze można pochillować. Tame Impala i Loser teraz, a my czekamy na głosówki. Czego nie zdążyliście zrobić tego lata? Dajcie znać.

0: Ale ten numer ma moc. Alan Walker i Iwa Max w RMF Max na 19 minut po godzinie 15.
1: To się zgadza. A co jeszcze dzisiaj się wydarzyło? Słuchajcie, kończy się lato. Ostatni dzień lata. Ja nie zdążyłam się nauczyć jeździć na rowerze, nie trzymając kierownicy.
0: Ja nie zrobiłem formy.
1: Piotrek nie zrobił formy na lato. A czego wy nie zdążyliście zrobić tego lata?
2: Tego lata nie zdążyłam grilla kupić, więc u nas nie było żadnego grilla.
0: O nie.
1: Jak? Ani jednego grilla?
0: U mnie przynajmniej były ze 4.
1: Kasia, Jezu, to musisz, ale jeszcze będą ciepłe dni, to nadrobisz.
3: Ja niestety nie zdążyłam opalić nóg z tyłu.
0: To jest hit.
1: Czyli nie, mało leżenia na brzuchu było, ale to spoko, to akurat zanim ci zejdzie, to do przyszłego roku sobie zrobisz tylko tył, a przodu nie i jakoś może się to wyrówna.
4: Siemano, tu Sławomir z Gdyni. Ja nie zdążyłem wykąpać się w morzu.
1: Sławek, no nieźle, być tak blisko i tego nie zrobić.
0: Tak, jak to mówią, szef bez butów chodzi.
1: Dokładnie, ale może gofra chociaż zjadł, no. Jak macie jakieś jeszcze rzeczy, którymi byście się chcieli podzielić, czego nie zrobiliście tego lata, dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.
5: Reklama. Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
6: Wygenerowano z AI.

0: promocje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na sswkielce.edu.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Marzysz o relaksie na tarasie niezależnie od pogody? Odwiedź nasz showroom Tarasola Domeco w Kielcach na parkingu Makro. Zaprojektujemy i wykonamy pergolę idealnie na wymiar. Teraz jest najlepszy moment. Zyskujesz do 30% rabatu na zabudowy boczne tarasu. Przyjdź lub zadzwoń po darmową wycenę. Facebook Domeco Tarasola. Zapraszamy. 507-164-666.
7: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 zł w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu, poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio, Kielce, ulica Krakowska 285.
8: I po reklamie.

0: To Calvin Harris i Rihanna w RMF Max. This is what you came for. 33 minuty po trzeciej w RMF Max.
1: A my na naszym Maxowym Messengerze pytaliśmy was, czego nie zdążyliście zrobić tego lata. No i mamy kolejne głosówki.
0: Tak jest.
2: Tego lata nie zdążyłam pojechać do pracy rowerem 15 km w jedną stronę. Obiecuję poprawę w następnym roku.
0: No, przyjmujemy to.
2: Będę pracować w tej firmie.
0: Przyjmujemy postanowienie poprawy.
3: Ja nie zdążyłem pójść nad jezioro, chociaż mieszkam 400 metrów od tego jeziora.
1: No to kolejny.
0: To można powiedzieć, że teraz już tylko morsowanie jeszcze wchodzi w grę, nie?
1: O, na przykład.
0: A co jeszcze mamy?
4: Ja na przykład nie zdążyłam w ogóle być na wakacjach do końca wakacji.
0: To tutaj mogę zbić piątkę akurat w tej sytuacji, ale spokojnie, nasz czas jeszcze przyjdzie.
1: A teraz czas na kolejne hiciory Temper City Self-Aware, a za chwilę Eli Young z Ilavinia Reason. Mamy tego jeszcze więcej, tu kanał nadawczy. 33 minuty po godzinie 15. Dajcie głośniej.

0: To już ostatnia szansa, żeby zgłosić się po 22 tysiące złotych. Tyle hajsu jest dzisiaj do wygrania w naszej urodzinowej zabawie w RMF Max.
1: I 1000 złotych za samo odebranie telefonu. No słuchajcie, nie ma na co czekać, trzeba teraz łapać za telefon. I ślemy Max, hasło pod 7327 za 369, no żebyśmy mogli do was zadzwonić, a będziemy dzwonić dosłownie za moment. No więc jeśli słyszysz to teraz, to musiał być znak po prostu.
0: Tym bardziej zróbcie to teraz, bo teraz mnożymy wasze szanse razy 650 w rundzie bonusowej.
1: Ile?
0: 650.
1: Dużo. Dużo, słuchajcie.
0: Max
1: na 7327. Jej!
2: Reklama. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hej, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
0: Pogoda w Kielcach i regionie świętokrzyskim dzisiaj mieszana. Trochę chmur, trochę lekkiego słońca, do tego cały czas może przelotnie popadać, więc jeśli planujecie spędzić ten najbliższy czas na zewnątrz, warto mieć ze sobą parasol. Na termometrach w okolicach 13-14 stopni, ale ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa, więc warto się cieplej ubrać. Do tego północny i północno-zachodni wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. Warunki biometeo obojętne, a ciśnienie cały czas lekko powyżej normy.

0: Dawid Podsiadło, mało miasteczkowy. 11 minut zostało do godziny 16. Tu kanał nadawczy, tu RMF Max. Być może już o tym słyszeliście, ale przypominamy, że dzisiaj dzień bez samochodu, więc w wielu polskich miastach komunikacja jest za free.
1: I ja powiem tak. Nie cierpię tego dnia.
0: Czemu?
1: Bardzo mnie wkurza, dlatego, że czuję się jak ostatni frajer, ponieważ ja jak jeżdżę normalnie komunikacją wiejską na co dzień, mam kupiony bilet miesięczny, to ja dzisiaj nie mam za darmo. Przecież nikt mi tego dnia nie odejmie od biletu, tak?
0: A powinien.
1: No, a powinien. Więc pozdrawiam wszystkich w podobnej sytuacji. No przynajmniej można udawać, że się dzisiaj z pracy wraca za darmo.
2: Świderski i Borycka.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień bez samochodu i w związku z tym jest darmowa komunikacja miejska też w wielu miastach.
3: Bardzo fajnie. Chciałam zauważyć, że przy tych cenach paliw to dzień bez samochodu. Niektórzy mają tak mniej więcej dom od miesiąca.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
11: Z miłości, na specjalne okazje i na co dzień. Jubiler Skorpion zaprasza. Wspaniałe kolekcje złotej i srebrnej biżuterii, pierścionki, zegarki i obrączki w ponad 500 wyjątkowych wzorach. Jubiler Skorpion. www.jubilerskorpion.pl.
12: Pracujesz w branży okien, drzwi lub montażu? Przyjedź na targi Window Glass Innovation. Zobacz nowości w branży, maszyny i technologie w działaniu. Porównaj rozwiązania, porozmawiaj z producentami i weź udział w praktycznych pokazach montażu. Dla profesjonalistów wstęp bezpłatny. Wejdź na windowglass.pl i wpisz kod WDG26. Window Glass Innovation. 25-26 września. Expo Kielce.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Szesnasta we wtorek. Czas poznać najważniejsze newsy z miasta i regionu. Tu RMF Max, Paulina Michta, zapraszam. Dziś ostatni dzień lata, ale za oknem pogoda już typowo jesienna. Chmury przykrywają dziś niemal całą Polskę.
2: W większości kraju będzie pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i dość silnym wiatrem. Temperatury też będą pozostawiać sporo do życzenia, bo będzie od 12 stopni Celsjusza na południu do maksymalnie 18 na północnym zachodzie.
1: Mówił geograf i przyrodnik Zbigniew Kania. A na Kasprowym Wierchu śnieg. Do czwartku może spaść nawet 30 cm, później ma się ocieplić.
3: To jest RMF Max.
1: Po południowym fleszu mamy dobre info dla mieszkańców Końskich. Ulica Wjazdowa zostanie kompleksowo przebudowana. Remont obejmie wymianę nawierzchni, budowę chodnika, nowego ronda oraz wymianę instalacji podziemnych. Jak ustaliliśmy, do przetargu przystąpiło 10 firm, a ta najtańsza, czyli niecałe 5,5 miliona złotych, mieści się w założonym budżecie. Prace podzielono formalnie na dwa zadania, ale realizować je będzie jeden wykonawca. Planowane rozpoczęcie robót to koniec tego roku, a zakończenie zgodnie z deklaracją wykonawcy do końca 2020. A teraz szybko przenosimy się na Ponidzie. Modernizacja strzelnicy sportowej w Pińczowie zakończona. Nowy obiekt powstał w miejscu starej strzelnicy, która nie spełniała aktualnych standardów technicznych i bezpieczeństwa. Teraz do dyspozycji są dwa stanowiska na osiach 100-metrowych oraz 8 stanowisk na dystansach 50 i 25 metrów. Strzelanie możliwe jest w pozycjach stojącej, klęczącej i leżącej. Strzelnica umożliwia organizację pojedynków strzeleckich na czas dla dwóch zespołów. Dla początkujących przewidziano też wsparcie instruktora, a na miejscu dodatkowo nowe zaplecze, parking i podjazd. Z południa regionu wracamy do Kielc. Tu kierowcy i piesi muszą przygotować się na zmiany na Łódzkiej. Te zmiany mają wejść w życie pojutrze. Posłuchajcie, co się zmieni.
4: Zmieni się również organizacja ruchu pieszego na odcinku od ulicy Olszewskiego do ulicy Robotniczej. Ruch pieszy odbywał się będzie istniejącym chodnikiem po północnej stronie ulicy Łódzkiej, natomiast dalej pasem rozdziału do ulicy Zagnańskiej. Zabezpieczone zostaną przejścia dla pieszych w okolicach ulicy Robotniczej i w okolicach peronu kolejowego Kielce-Piaski.
1: Przekazała Małgorzata Pawelec-Buras z GDDKiA w Kielcach. A dziś we fleszach informujemy Was o kiepskiej sytuacji finansowej w świętokrzyskich szpitalach. Na ponad 86 milionów złotych zapłaty z NFZ-u czekają placówki. Największa kwota dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. 32 miliony złotych.
5: Z drugiej strony szpitalom zabiera się pieniądze różnymi działaniami, różnymi zmianami, jak choćby w przypadku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w ciągu roku 12 milionów zostało nam zabrane w ramach usunięcia tak zwanego wskaźnika korekcyjnego dla kardiologii. Podobnie zmiana wycen w elektrofizjologii. Wyliczyliśmy na 22 miliony złotych in minus względem wycen.
1: Podkreślał Marcin Martyniak, dyrektor lecznicy na Czarnowie.
3: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: O 16 sprawdzamy, co nowego w prognozie pogody dla Kielc i regionu świętokrzyskiego. Tutaj bez większych zmian, na termometrach od 13 do 14 stopni, choć temperatura odczuwalna jest nieco niższa, a to przez wiatr z północy i północnego zachodu, który umiarkowany, ale miejscami może być nieco mocniejszy. Do tego na niebie dominacja chmur, ale możemy liczyć też na lekkie przejaśnienia. Synoptycy cały czas twierdzą, że może przelotnie popadać, więc na to też bądźcie przygotowani.
3: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
6: Max. 4 minuty po 16:00 udało mi się skończyć zimny obiad.
7: Smacznego.
6: Jest to sukces.
7: Syna.
6: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie jestem sama w tej sytuacji, ale tak to jest, jak się wtorek troszeczkę przeciągnie albo za bardzo się trzeba spieszyć, nie?
7: A my jedziemy dalej. Tu kanał nadawczy w RMF Max. Siemano ponownie.
6: Boryska i Świderski z wami jeszcze do godziny 18:00, a to już Marlon Hofstadt i I Like.

0: Bracia Fastboy Music Sounds w RMF Max, 19 minut po godzinie 16, tutaj cały czas kanału nadawczy. A tymczasem, słuchajcie, weszły przepisy o balkonach. Teraz deweloperzy będą musieli montować na nich wysokie przegrody, tak żeby już sąsiad was przypadkiem nie mógł podglądnąć. Poza tym, słuchaj dalej,
1: no,
0: że balkony będą musiały mieć 2 metry szerokości, będą większe.
1: To jest
0: minimum 2 metry.
1: Przepraszam, może to jest słaby żart, ale tak mi się wydaje, że to daje szansę, że będą balkony większe od mieszkań, które możesz kupić.
0: Mikrokawalerka na balkonie?
1: Tak. I to jeszcze wiadomo, z kuchnią w formie grilla, a łazienkę to można jeszcze dogadać.
2: Reklama. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet...

0: tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
6: I po reklamie.

0: sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: My na urodziny RMF Max nie chcemy od was prezentów, bo to my wam je rozdajemy.
2: Z wielką przyjemnością.
1: Nawet 22 tysiące złotych, hulajnogi elektryczne, konsole PS5. Takie między innymi prezenty są w naszych koszach.
2: Ale też 22 tysiące złotych przede wszystkim. No i 1000 złotych za odebranie telefonu, więc dobra, mi się już ręce trzęsą, to ja nie będę czekać, Piotrek, ja po prostu wykręcam ten numer.
1: Dzwonimy.
2: Zobaczymy, co
1: i
2: się
1: czekamy,
2: stanie.
1: Czekamy jak zwykle 6 sygnałów.
2: Tak jest. Bardzo bym chciała, żeby te... 22 tysiące.
1: Dziś?
2: 22 września.
1: Trafiło do kogoś z was.
2: Dzień dobry, tutaj RMF Max, Justyna i Piotrek. Dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród. Jak masz na imię?
3: Jędrzej.
2: Jędrzej, gdzie cię zastaliśmy?
3: W Poznaniu.
2: W Poznaniu, okej, to tak szeroko geograficznie. Tak. A jesteś po pracy, przed pracą?
3: Już w domku.
2: Okej, super. Czyli masz chwilę, żeby teraz z nami pogadać i mam nadzieję też...
3: Jak najbardziej.
2: Świetnie, żeby się też ucieszyć, bo 1000 złotych już leci do ciebie za samo odebranie telefonu. Masz tysiaka, Jędrzej.
3: No wspaniale.
2: Jest to doskonała wiadomość.
1: I teraz pytanie, Jędrzej, grasz dalej, czy zostajesz tym gwarantowanym tysiakiem?
3: Gram dalej, oczywiście.
2: No i pięknie, o to chodzi.
1: Ty takich po prostu ludzi potrzebujemy tutaj.
2: Chwytasz życie tak, jak trzeba. No to tylko przypomnimy, że mamy tych urodzinowych koszy, słuchaj, 30. W nich są przeróżne nagrody, od aparatów Instax przez Nutribullety po konsolę PS5. Jest też oczywiście 22 tysiące złotych w jednym z koszy. No i teraz pytanie, który numer wybierzesz?
3: Wybieram numer 7.
1: Szczęśliwa siódemka, tak?
3: Tak.
2: Zawsze
3: tak
2: ta siódemka dla ciebie szczęśliwa, czy pierwszy raz próbujesz szczęścia z siódemką?
3: Nie, nawet mam numer mieszkania 7.
2: O, no dobrze. To się pięknie składa, słuchaj. Sprawdzamy, co pod numerem 7?
1: Definitywnie?
3: Sprawdzamy.
1: No to Jędrzej, wygrałeś u nas Instaxa.
2: Instax to jest taki aparat, który od razu wywołuje zdjęcia. Wyskakują z niego już takie małe, urocze, jak za dawnych lat foteczki.
3: To się cieszę.
1: A możesz też, zagrać jutro, bo jutro 23 tysiące złotych w RMF Max do wygrania.
3: Na pewno to zrobię.
2: Kasa po prostu czeka na was w RMF Max. Codziennie ktoś coś wygrywa, co nas bardzo cieszy. To jest mega przyjemne w tej pracy, że możemy was czymś obdarować. 23 tysiące złotych nadal w jednym z naszych koszy i 1000 złotych jutro znów za odebranie telefonu.
1: A naprawdę warto się już teraz zgłaszać, bo jednym SMS-em za 3,69 z hasłem Max pod 7327 wchodzicie do gry o aż dwa finały jutrzejszego oraz piątkowego. Ślij Max na 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Niektórzy z was mogą kojarzyć ten numer w trochę innej wersji. To Star Sailor, a także ekipa Offenbach, Four to the Floor. To właśnie oni wzięli się za remix tego klasyka.
1: No i brzmią pięknie, przyznam.
0: Też mi się podobał.
1: Tak.
0: To nasza nówka sztuka w RMF Max i będziemy mieć tego jeszcze dzisiaj więcej.
1: Będziemy też mieć nowe wiadomości pogodowe. Ja nie chciałabym nikogo martwić, ale dzisiaj na Kasprowym to już kupa śniegu. Można zobaczyć sobie zdjęcia w internecie. Natomiast w przyszłym tygodniu jeszcze jest szansa na słońce i 20 stopni, więc jeszcze to lato może nie takie stracone, no. Zobaczymy. RMF Max.
2: Reklama. Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny!
15: Marzysz o relaksie na tarasie niezależnie od pogody? Odwiedź nasz showroom Tarasola Domeco w Kielcach na parkingu Makro. Zaprojektujemy i wykonamy pergolę idealnie na wymiar. Teraz jest najlepszy moment. Zyskujesz do 30% rabatu na zabudowy boczne tarasu. Przyjdź lub zadzwoń po darmową wycenę. Facebook Domeco Tarasola. Zapraszamy. 507 164 666.
16: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 złotych w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu, poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio, Kielce, ulica Krakowska 285.
17: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
18: AI,
17: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
12: O 16 sprawdzamy, co nowego w prognozie pogody dla Kielc i regionu świętokrzyskiego. Tutaj bez większych zmian, na termometrach od 13 do 14 stopni, choć temperatura odczuwalna jest nieco niższa, a to przez wiatr z północy i północnego zachodu, który umiarkowany, ale miejscami może być nieco mocniejszy. Do tego na niebie dominacja chmur, ale możemy liczyć też na lekkie przejaśnienia. Synoptycy cały czas twierdzą, że może przelotnie popadać, więc na to też bądźcie przygotowani.

0: Ale klasyk Dany i Only You w RMF Max. Jest jeden taki pan Robert na świecie.
1: Polak Rodak. Słuchajcie, dzisiaj ważna rocznica. Dokładnie 11 lat temu Robert Lewandowski w meczu z Wolfsburgiem strzelił 5 goli w 9 minut.
0: Ach, to jest piękne. Ja bym chciała powiedzieć, że kiedy jest mi smutno,
1: tak,
0: to odpalam sobie te 5 goli w 9 minut na telefonie, łezka wzruszenia i od razu dzień jest piękniejszy. Naprawdę, polecam, jakby ktoś miał ciężki dzień. A w ogóle a propos Roberta Lewandowskiego jeszcze, to w najbliższy piątek on ma szansę rozegrać kolejny swój mecz, 168 już w naszej reprezentacji.
1: Jest weteran, kapitan nasz.
0: Totalnie, ale twierdzi, uwaga, i tutaj cytat z pana Roberta: ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicje, ciągle mi się chce.
1: Ta, nie powiedział nikt nigdy o tej porze w robocie.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: DJ Marshmello odhaczył kolejne nazwisko na swojej liście gwiazd. Tym razem jest to Cameron Whitcomb, który zaśpiewał dla niego w nowości Hello. Polecam wam w tym tygodniu na liście Hot Bands i czekam na wasze głosy. rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
9: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
10: Pracujesz w branży okien, drzwi lub montażu? Przyjedź na targi Window Glass Innovation. Zobacz nowości w branży, maszyny i technologie w działaniu. Porównaj rozwiązania, porozmawiaj z producentami i weź udział w praktycznych pokazach montażu. Dla profesjonalistów wstęp bezpłatny. Wejdź na windowglass.pl i wpisz kod WDG26. Window Glass Innovation. 25-26 września. Expo Kielce.
11: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: I po reklamie.

0: Jest 17, czas na Flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. W Gdyni drugi dzień 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym 16 filmów. A kogo można zobaczyć na wielkim ekranie?
1: Sandrę Drzemalską, która przed chwilą była serialową lalką, a tu gra muzyczną ikonę Violettę Villas. Maria Dębska, Robert Więckiewicz, Jakub Gierszał, Maciej Musiał. Oni przyjeżdżają do Gdyni z filmami, których akcja rozgrywa się w latach 40., ale te historie brzmią bardzo współcześnie. W przyszłości dzieje się akcja filmu Hotspot, ale grany przez Andrzeja Konopkę Johnny nosi taki obcisły kostium i blond loki, zupełnie jak wokalista zespołu Europe z lat 80. Mniej obcy to kinowa biografia lidera Lady Punk Jana Borysewicza. Też będzie tu w Gdyni w konkursie głównym.
0: W Gdyni jest Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: To jest RMF Max.
0: W Targach Kielce ruszyła przemysłowa jesień. W ramach wystaw Metal, Heat Treatment, Nonferra, Control Tech oraz debiutującego Filvent prezentowane są innowacje z zakresu efektywności energetycznej, automatyzacji i zrównoważonego rozwoju. Równolegle odbywa się forum Transformacja 360 stopni poświęcone cyfryzacji, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwu. Wydarzenie potrwa do czwartku, a darmowe wejście zyskacie po rejestracji. Macie ubrania, w których już nie chodzicie i nie wiecie, co z nimi zrobić? 1 października rozpocznie się jesienna edycja miejskiej zbiórki zużytej odzieży w Kielcach, która potrwa do końca listopada. Za organizację akcji odpowiada Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych. Zużytą odzież należy spakować w fioletowy worek i wystawić w wyznaczonym terminie przed altanę śmietnikową lub dom jednorodzinny. Fioletowe worki można odbierać w ratuszu i w siedzibie Zieleni Miejskiej. Do worków nie należy wrzucać odpadów tekstylnych, czyli ręczników, zasłon, firanek i kocy. Te odpady oddacie do PSZOK-u przy Magazynowej. Kolejna droga po remoncie. Ulica Staszica w Bobrzy ma nową nawierzchnię i zyskała dodatkowe metry. Prace objęły 600-metrowy odcinek, ale to nie wszystko. Przebudowano też most nad Bobrzą. Mieszkańcy mogą już korzystać z odnowionej trasy.
3: W ramach inwestycji o wartości ponad 4 milionów złotych została przebudowana droga, natomiast co najbardziej istotne, został przebudowany most. Stary drewniany most został zastąpiony nowym, który dzisiaj daje ogromną możliwość, aby połączyć dwie miejscowości i odsłonić potencjał turystyczny muru oporowego i starej huty staszicowskiej w Bobrzy. To niezwykle ważna inwestycja.
0: Podkreślał Damian Sławski, wójt Miedzianej Góry. Nowe miejsce, nowy sprzęt i zupełnie inne warunki do nauki. Odwiedziliśmy Centrum Kształcenia Zawodowego w Chmielniku, które przeszło sporą metamorfozę. Na czym młodzi przyszli diagności są zadowoleni z efektów? Sprawdziliśmy to na miejscu.
4: Z roku na rok u nas w szkole przeprowadzają się różne projekty, są różne renowacje dla wszystkich profili w naszym technikum. Z roku na rok wygląda to coraz lepiej. Szkoła jest coraz bardziej atrakcyjna dla nowych uczniów, oferuje coraz więcej możliwości. Uważam, że nie odbiega niczym od szkół na przykład kieleckich. Jest to chyba jedyna w naszym powiecie taka stacja diagnostyczna też.
0: Mówił Łukasz, uczeń klasy 5.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Popołudnie w Kielcach i regionie świętokrzyskim z dominacją chmur, ale możemy liczyć też na lekkie przejaśnienia. Jeśli wybieracie się na popołudniowo-wieczorny spacer, lepiej cieplej się ubrać, bo na termometrach w okolicach 13-14 stopni, choć ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Wiatr z północnego zachodu z każdą godziną będzie też lżejszy, więc to na plus, ale według synoptyków cały czas spore szanse na przelotne opady deszczu, więc parasole się przydadzą. W nocy spadki do 9.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
5: RMF Max, hity na maksa.
6: Ej, tak w ogóle to do końca roku pozostało tylko 100 dni.
7: Równiutko 100 dni?
6: Tak jest, dzisiaj mamy studnióweczkę do końca roku, do Sylwestra.
7: Ostatni dzień lata, 100 dni do końca roku. A nie może to być tak po prostu normalny wtorek, tak, żeby już nic się nie działo, żeby jechać po prostu do domu po pracy,
6: odpocząć,
7: zawinąć się w kocyk i odpocząć? No, mogłoby tak być.
6: I włączyć sobie Michiko od Jasona Derulo.
7: Tak jest, DJ Goja i Jason Derulo teraz w RMF Max, a my z wami jeszcze do 18:00, Justyna Borycka.
6: Piotrek Świderski, siemano ponownie.

0: Tak klimatycznie, spokojnie, w sam raz na powroty z pracy. Sobel, kochasz w RMF Max.
1: To się zgadza, ale teraz słuchajcie, będzie numer, który dla mnie jest mega ważny i zainspirował mnie nawet do tego, że tak sobie myślałam, a może by tak zmienić nazwisko na Kalifornia? Jakie byłoby to zabawne? Justyna Kalifornia.
0: No,
1: brzmi,
0: nawet
1: nie?
0: Pasuje.
1: Pasuje. Miss Kalifornia oczywiście, to numer Dante Tomasa, absolutna legenda. Jak macie gdzieś we wspomnieniach teledysk do tego numeru, to naprawdę do Kalifornii można się tam przenieść, ale nie trzeba mieć teledysku, nie trzeba nawet tego numeru nigdzie szukać, bo macie to w RMF Max. My takie klasyki lubimy przypomnieć.
0: Wystarczy tylko dać głośniej i poczuć ten vibe początku lat 2000.
1: Aha, Dante Tomas i Miss Kalifornia.

0: Sowi Romeo i Fly High w RMF Max w kanale nadawczym, ale to jest moment, żeby wstrzymać teraz nadawanie muzyki. Posłuchajcie, co mi chłop powiedział przed chwilą. Właśnie się dowiedziałam od Piotrka, że w ogóle istnieje coś takiego jak mizeria z cebulą.
1: No tak, jest bardzo dobra. W rodzinnym domu mojej żony tak się jada. I powiem szczerze, że też nie byłem na początku przekonany, ale teraz tylko mizeria z cebulą.
0: Serio. Nie, żart, jakby, no chyba cię Bóg opuścił. Jakby ja nie rozumiem. Mizeria to jest śmietana, pieprz, sól. Ewentualnie plus bez cebula. Śmietany, to jest taki ekstrawa, taki kolczyk w pępku, ale nie no, z cebulą?
1: No naprawdę.
0: Dlaczego? Jakby to jest sałatka.
1: Musisz spróbować.
0: No dobrze, to nas stawia, słuchajcie, przed trudną sytuacją.
2: Chodź, jest debata.
0: Mizeria z cebulą, czy mizeria bez cebuli? Jaka powinna być mizeria? Zbieramy teraz wasze głosy na Messengerze RMF Max. Nie ma za dużo czasu, za chwilę te głosy podliczymy, no i ogłosimy wynik debaty, czy wygra zdrowy rozsądek, czyli wiadomo, mizeria bez cebuli, czy może jednak
1: tylko
0: ekstrawagancja. Ach, no cóż, to ja przypominam.
2: Chodź, jest debata.
0: Messenger RMF Max, dajcie znać.
1: Jaka... Mizeria bez, czy może z? Ta lepsza.

0: Zalia ewidentnie w swoim prime time'ie. Tylko kochaj mnie, Farmer Max, ale teraz tak słodko nie będzie.
1: Będzie słono.
0: Będzie słono, bo mowa o mizerii. Dzisiaj Piotrek przyszedł do mnie z wiadomością, że istnieją na świecie ludzie, którzy jedzą mizerię z cebulą.
1: Jest ich całkiem sporo, chciałbym tutaj wtrącić.
0: No i mamy wyniki. Była debata, głosowaliście na Messengerze RMF Max.
1: Przeliczyliśmy wszystkie głosy bardzo dokładnie.
0: Przeliczyliśmy wszystkie głosy, ale poczekaj, dla formalności.
2: Chodź, jest debata.
0: Jest debata, mizeria z cebulą czy bez? Proszę o wyniki.
1: Otóż jest porówno. 50-50.
0: Żartujesz?
1: 50 na 50.
0: 50%?
1: Naprawdę.
0: Wszystkie głosy policzone?
1: Wszystkie. Nie kłamie.
0: A ten policzyłeś? Poczekaj.
3: Mizeria bez cebuli, ale również mizeria z cebulą. I dodatkowo jeszcze pomidorem.
0: To jest jakby pół na pół też, nie? Ale przede wszystkim to nie jest mizeria. Jak jest pomidor, to nie jest mizeria.
1: Sałatka.
0: To już dokładnie, w to w ogóle, przynajmniej w tym się zgadzamy, ale cóż, no musimy uznać w takim razie, że no 50-50 dzisiaj, czyli debata pół na pół. Mizeria i z cebulą, i bez cebuli. Ale chciałabym jeszcze od siebie coś dodać tutaj.
4: Nie wyobrażam sobie czegoś takiego jak mizeria z cebulą. To jest po prostu profanacja.
5: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: A nie mówiłam?
1: No musiałaś.

0: Ale ten numer ma rewelacyjny vibe. Bounce Magnetic w RMF Max. A już za 20 minut nasi siatkarze grają z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. O 18 zaczynają. W tym sezonie pyknęliśmy już Niemców dwa razy, więc miejmy nadzieję, że to tylko będzie formalność.
1: A Fornal gra?
0: Chyba tak.
1: No to myślę, że o motywację to w ogóle nie musimy się martwić. Wiadomo, co robimy z Niemcami dzisiaj w siatkówce, oczywiście na mistrzostwach, a za chwilę jeszcze sprawdzamy, co słychać w pogodzie, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Dr. Materac.
7: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
8: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
9: I po reklamie.

0: Popołudnie w Kielcach i regionie świętokrzyskim z dominacją chmur, ale możemy liczyć też na lekkie przejaśnienia. Jeśli wybieracie się na popołudniowo-wieczorny spacer, lepiej cieplej się ubrać, bo na termometrach w okolicach 13-14 stopni, choć ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Wiatr z północnego zachodu z każdą godziną będzie też lżejszy, więc to na plus, ale według synoptyków cały czas spore szanse na przelotne opady deszczu, więc parasole się przydadzą. W nocy spadki do 9.
1: I imagine about summer.

0: Tame Impala i Jenny Dracula oczywiście w RMF Max i to jest numer, przy którym trudno uwierzyć, że lato już się kończy. 100 dni do nowego roku, ale to też może być zwyczajny wtorek i tego wam życzymy, żeby był piękny też po 18.
1: To może być piękny wieczór, bo mega hity od graby już po godzinie 18. Będzie Max Party, będzie lista Hot Bands, najlepsza dycha już za chwilę.
0: A my słyszymy się jutro. Justyna Borycka,
1: Piotrek Świderski, dzięki, pa pa.
2: Reklama. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Inżynier jest w każdym z nas, niezależnie od wieku. Obudź go w sobie. Podczas Nocy Inżynierów na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Zapraszamy w piątek 25 września od 17. W programie między innymi wykłady, interaktywne warsztaty, pokazy i strefy demonstracyjne prezentujące fascynujące ciekawostki ze świata sztucznej inteligencji, robotyki i nowoczesnych technologii. Zapraszamy ciekawskich w każdym wieku. Wstęp wolny. Więcej na tu.kielce.pl/noc.
11: I po reklamie.

0: Najważniejsze info z miasta i regionu tylko w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam na Flash. RMF Max mamy ważne info dla kierowców w Kielcach. Są nowe zmiany w organizacji ruchu na budowie S74. Na ulicy Marszałkowskiej zmienił się kierunek ruchu jednokierunkowego. Posłuchajcie szczegółów.
1: Będziemy wjeżdżać w ulicę Marszałkowską od ulicy Jesionowej w kierunku ulicy Wiśniowej. Pozostaną objazdy ulicami Klonową i Wiśniową, a także Turystyczną i Warszawską. Natomiast zmieni się oznakowanie na skrzyżowaniu ulicy Jesionowej i Marszałkowskiej, ponieważ będziemy mogli wjechać z ulicy Jesionowej w ulicę Marszałkowską w kierunku ulicy Turystycznej.
0: Tłumaczyła Małgorzata Pawelec-Buras z GDDKiA w Kielcach. Zmieniamy temat i zajmujemy się sprawą świętokrzyskich placówek medycznych podległych samorządowi województwa. Te czekają na ponad 86 milionów złotych zapłaty z NFZ-u z tytułu tzw. nadwykonań. Chodzi o zabiegi i diagnostykę, w tym zabiegi ratujące życie.
2: Kupujemy najnowocześniejszy sprzęt, aparaturę do diagnostyki na światowym poziomie. Kupujemy platformy robotyczne do zabiegów mniej inwazyjnych, żeby nasi mieszkańcy szybciej wracali do zdrowia, jeśli pracują do aktywności zawodowej. Modernizujemy, budujemy po to, żeby nasi mieszkańcy mieli dostęp do najnowocześniejszego leczenia. Tyle samorząd województwa może zrobić. Natomiast sytuacja finansowa, która nie jest od nas zależna, a jest zależna od Narodowego Funduszu Zdrowia, cały czas się pogłębia.
0: Mówi Renata Janik, marszałek województwa świętokrzyskiego. Basen w Sędziszowie po 3 latach odbudowy znów otwarty. Nowoczesny kompleks sportowy powstał w miejscu dawnego obiektu, który spłonął w lipcu 2022 roku.
3: Odbudowa obiektu była kosztowna, zapłacono za nią ponad 32 miliony złotych. Inwestycja została sfinansowana z rządowych programów oraz odszkodowania. Obiekt oferuje teraz wiele nowych atrakcji. Na miejscu dostępne są basen z ruchomym dnem, sauna mokra i sucha, grota solna i kort do squasha. Jest też kręgielnia, siłownia oraz wodny plac zabaw dla dzieci. Basen jest dostosowany zarówno do potrzeb dzieci, jak i dorosłych.
0: Szczegóły zebrał reporter RMF Max Marcin Różyc. Teraz szybkie info dla rodziców, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie z programu Dobry Start. Macie na to czas do końca listopada. Program przewiduje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko, niezależnie od dochodów i sytuacji zawodowej. Wnioski można składać tylko elektronicznie, a pieniądze trafiają bezpośrednio na konto rodzica. A na koniec flesza sprawdzamy, co nowego w świętokrzyskiej policji. 3,5 promila alkoholu miał 53-latek z powiatu staszowskiego, który w Radwanie stracił panowanie nad Oplem i wjechał do rowu. W aucie podróżował także 49-latek z powiatu rybnickiego, poszukiwany przez sąd do odbycia 6 miesięcy więzienia za uchylanie się od alimentów. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani.
4: Sprawdź.
5: Sprawdź.
4: Pogoda w RMF Max.
0: Od 10 do 12 stopni, tak zapowiada się wieczór w Kielcach i regionie świętokrzyskim. Ta temperatura odczuwalna nieco niższa, to przez wiatr z zachodu i północnego zachodu, który miejscami może być mocniejszym. Do tego, jeśli planujecie jakieś aktywności na świeżym powietrzu, pamiętajcie, żeby mieć ze sobą parasol. W nocy według synoptyków ma już nie padać, popada za to jutro nad ranem, a w ciągu dnia sporo słońca, choć też dość chłodno. Na termometrach maksymalnie 14-15 stopni i znów mocniejszy wiatr.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
6: Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Jakoś tak cały dzień chodzi mi po głowie. No to zagramy sobie Denzela za chwilę, co wy na to? Przemek Grabowski, witajcie we wtorek po 18. Mam tutaj wasze ulubione hity, będzie dużo nowości. A od 20 najważniejsze hity w zestawieniu listy Hot Bands. Ten numer też był kiedyś na miejscu pierwszym. To Angels od Morandi.

Wydaje mi się, że Denzel to za granicą mógłby być jakimś takim kulturalnym może reprezentantem, ambasadorem, o dobre słowo, ambasadorem Polski, no bo przecież zjechał nasz kraj na imprezach wzdłuż i przez, don't you know, pump it up. Teraz kolejna nowość, może on kiedyś też będzie jakimś ambasadorem, na razie jest ambasadorem muzycznym, to MJ Deli, nowy wykonawca i nowy hicior na horyzoncie listy Hobbence, tak to leci Deli Supreme.

To dla wszystkich, którzy może wrócili z Portugalii, potrafią po portugalsku zamówić kawkę, to może zrozumieliście, no przynajmniej refren. A może wybieracie się do tego pięknego kraju? Lost Frequencies i Mari Frost, nasza nowość, Paraiso. No byliśmy w raju. A kto z was był dzisiaj w parku? Ja byłem w drodze do RMF Max. Widzieliście, co tam wyrabiają ludzie? Zbierają te kasztany, musimy się śpieszyć. Wiadomo, bo wszystkie zbiorą i co, i nie zrobimy sobie ludzika. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Avicii i jego klasyk Wake Me Up.

Jego ciało nie jest gotowe. Somber w RMF Max. Nie wiem, na co jego ciało nie jest gotowe. Może na spacer nie jest gotowe, bo lubi tak wygodnie. Ale warto dzisiaj wysiąść i się po prostu przejść, bo jeszcze trwa dzień bez samochodu. Jeszcze możecie spróbować to celebrować. Pomysł był prosty, chociaż na jeden dzień zamienić samochód na spacer, rower albo komunikację miejską. No jak nie jeden cały dzień, bo umówmy się, chyba nie wszyscy mogą, no to przynajmniej na chwilę. Jeżeli macie blisko do sklepu, to może już dzisiaj wieczorem nie autem, tylko rzeczywiście pieszo, komunikacją, może rowerkiem. Ale po powrocie do auta polecam wszystkim na spacery, do samochodu, na siłowni i w ogóle na jesień nasza kolejna klubowa nowość w RMF Max. Projekt Adriatic wraca. Palm

I like, ja też like wyrymaczę, to Marlon Hofstadt, który niedawno zaliczył nawet jedynkę na liście Hot Bands. Nowe notowanie już dzisiaj, we wtorek od godziny 20. Głosujcie na rmfmax.pl, a za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie, co się szykuje, czy jeszcze można wybrać się na grzyby. No wydaje mi się, że tak.

0: Najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w supercenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
14: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni Pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia Pod Telegrafem. Zapraszamy po Twoje ulubione smaki. I po reklamie.
16: Zuśka.
17: Hey, it's Shakira.
18: Hey, it's Somber.
17: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max. Hity na maksa.
20: Hity na maksa.
21: Od 10 do 12 stopni, tak zapowiada się wieczór w Kielcach i regionie świętokrzyskim. Ta temperatura odczuwalna nieco niższa, to przez wiatr z zachodu i północnego zachodu, który miejscami może być mocniejszym. Do tego, jeśli planujecie jakieś aktywności na świeżym powietrzu, pamiętajcie, żeby mieć ze sobą parasol. W nocy według synoptyków ma już nie padać, popada za to jutro nad ranem, a w ciągu dnia sporo słońca, choć też dość chłodno. Na termometrach maksymalnie 14-15 stopni i znów mocniejszy wiatr.

0: Ewka wierzyła w swój muzyczny sukces jeszcze kiedy była kelnerką w Los Angeles. Były takie tygodnie, kiedy nie miała na czynsz, ale szkoliła się, śpiewała i dopięła swego. Zostańcie z RMF Max, wracam z hitami, z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: I w ten piękny wtorkowy wieczór czas odpalać imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. To jest rozkład jazdy dla Kielc i okolicy. Przemek Kubera, kłaniam się niska. No i sprawdzamy, co tam ciekawego przed nami. Szczególnie w piątkowy wieczór, no bo wiadomo, że do tego wszyscy zmierzamy. Noc singli przed nami w czerwonym fortepianie przy ulicy Piotrkowskiej w Kielcach. Piątek, godzina 20. Słuchajcie, no to jest taka sytuacja, kiedy można być singlem na początku imprezy, a na końcu już nie do końca. No oczywiście no, oznaczamy się kolorami czerwonym. To szuka miłości, zielonym szukam przygody, biały kolor to wolny, a niebieski zajęty, bo zajętym człowiekiem też można być. To w piątkowy wieczór. Kolejna opcja, jak już będziecie mieli na przykład parę, bardzo romantyczny koncert w Filharmonii Świętokrzyskiej w niedzielę. O 19:00 na scenie pojawi się Leszek Możdżer, czyli totalny mistrz klawiszy. Jeżeli szukacie opcji na takie tiko-tiko romantiko, to Filharmonia się w niedzielny wieczór bardzo poleca. Leszek Możdżer top, jeśli chodzi o romantyczne brzmienia.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Masz doświadczenie zawodowe i czujesz, że czas zrobić kolejny krok? Rozwiń kompetencje menedżerskie w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na studiach MBA. W tym kierunek MBA Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz MBA Gospodarka Obiegu Zamkniętego i Zrównoważony Rozwój. Bo współczesny lider nie tylko reaguje na zmiany, potrafi je przewidywać, wykorzystywać i nimi zarządzać. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Uwaga! Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w Cupra. Teraz na wszystkie modele Cupra czekają wyjątkowe rabaty. Nawet do 55 tysięcy złotych. A Cupra Formentor już od 119 900 zł w leasingu 103%. Nie odkładaj decyzji. Przyjdź do naszego salonu. Poznaj dostępne modele i wybierz Cuprę dla siebie. Cupra Studio. Kielce, ulica Krakowska 285.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Z miłości, na specjalne okazje i na co dzień. Jubiler Skorpion zaprasza. Wspaniałe kolekcje złotej i srebrnej biżuterii, pierścionki, zegarki i obrączki w ponad 500 wyjątkowych wzorach. Jubiler Skorpion. www.jubilerskorpion.pl.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Pracujesz w branży okien, drzwi lub montażu? Przyjedź na targi Window Glass Innovation. Zobacz nowości w branży, maszyny i technologie w działaniu. Porównaj rozwiązania, porozmawiaj z producentami i weź udział w praktycznych pokazach montażu. Dla profesjonalistów wstęp bezpłatny. Wejdź na windowglass.pl i wpisz kod WDG26. Window Glass Innovation. 25-26 września. Expo Kielce.
15: I po reklamie.
16: O tym, co najważniejsze w mieście i regionie, tylko w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam na Flash. Jak informowaliśmy na naszej antenie, na ulicy Zdrojowej rozpoczęła się wycinka drzew. Ekipa miejskiej zieleni pojawiła się tam, by wyciąć 5 klonów. Udało się wyciąć tylko jedno drzewo. A dlaczego?
17: Mieszkańcy zablokowali wycinkę, bo jak twierdzą, drzewa są zdrowe, mają ponad 80 lat i stanowią charakterystyczny element ulicy. I nie chcą, aby stąd zniknęły.
16: Co na to urzędnicy?
17: Jak słyszymy, decyzję o wycince poprzedziła szczegółowa ekspertyza. Według niej drzewa są osłabione, mają zdeformowane korony, uszkodzone pnie i problemy ze statyką. Problemy miały wynikać z wieloletnich przycinek związanych z bliskością linii energetycznych.
16: A mieszkańcy?
17: Nie wierzą w zły stan drzew, chcą zobaczyć ekspertyzę i podkreślają, że przez lata klony przetrwały burze i nawałnice bez większych uszkodzeń. Natomiast urząd zapewnia, że dokumentacja będzie udostępniona zainteresowanym. Po wycince klonów mają zostać posadzone ozdobne jabłonie.
16: Te informacje zebrał nasz reporter Marcin Różyc. We Fleszu przenosimy się na Ponidzie. Dobiegają końca prace rewitalizacyjne na kolejnym odcinku kolejki wąskotorowej Ciuchcia-Ponidzie. Nowy, prawie 9-kilometrowy szlak Pińczów-Umianowice ma być dostępny dla turystów od maja. Dotąd przejazdy odbywały się na trasie Jędrzejów-Motkowice. W ramach projektu wyremontowano też stację w Pińczowie oraz zabytkową halę napraw w Jędrzejowie, która będzie wykorzystywana do organizacji imprez. Docelowo planowane jest połączenie obu odcinków i utworzenie 30-kilometrowej trasy z Jędrzejowa do Pińczowa, jednak wymaga to modernizacji estakad i mostu na Nidzie. W ubiegłym sezonie Ciuchcią po Nidzie podróżowało 10 tysięcy turystów. Teraz przenosimy się do Chmielnika. Lokalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół zmieniło się nie do poznania. Wartość inwestycji wyniosła prawie 2 miliony złotych. A co dokładnie się zmieniło?
18: Jako szkoła stawiamy właśnie na rozwój nowoczesnego wyposażenia po to, aby nasi uczniowie jak najwięcej mogli się uczyć i zdobywać umiejętności praktycznych. Jest profesjonalna hala diagnostyki pojazdowej, profesjonalnie wyposażona, z profesjonalnym wyposażeniem. No i jest modernizacja hali maszyn, gdzie przeszło gruntowny tak naprawdę remont.
16: Mówi Milena Jarek-Jabłońska, dyrektor powiatowego zespołu szkół w Chmielniku. Remonty trasy także w Bobrzy w gminie Miedziana Góra. Tam już zakończyła się modernizacja ulicy Staszica. Pojawiło się 600 metrów w nowej nawierzchni. Przebudowano także most nad rzeką Bobrza. A ile to kosztowało?
19: W tym przypadku jest to inwestycja w wysokości 4 300 000. Dość duża kwota jest i tutaj przy udziale gminy to jest 55% kwoty. Jest to duży wysiłek organizacyjny i finansowy dla gminy. Budujemy drogi, poprawa to jest bezpieczeństwa przede wszystkim, udrożnienie tych dróg, przepustowość i różne elementy drogi.
16: Poinformował Józef Bryk, wojewoda świętokrzyski.
20: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
16: Wieczór w regionie świętokrzyskim chłodny i deszczowy. W okolicach 10 stopni odczuwalna na nieco niższym poziomie. Do tego wiatr północno-zachodni, ale z każdą godziną ma być coraz lżejszy, więc nie powinien przeszkadzać. O poranku może przelotnie popadać, więc bądźcie przygotowani i miejcie ze sobą parasol. Za to z każdą godziną w ciągu dnia sytuacja ma się poprawiać, a w najcieplejszym momencie w okolicach 15 stopni wtedy już więcej słońca, ale nadal może mocniej powiać.
0: To niesprawiedliwe. Jeszcze niedawno dobry wieczór to mówiliśmy sobie dopiero po 20, a teraz to już po 19. Trzeba sobie mówić dobry wieczór. Ale to będzie na pewno dobry wieczór. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Za godzinę nowe wydanie listy Hop Bands. Teraz też kandydat do jedynki jeszcze w tym tygodniu. Alex Warren i jego Passenger.

trochę smuteczek na ostatni dzień lata. Taki kawałek Gipsygo i For Money. Do końca roku dokładnie 100 dni od dzisiaj. Mamy 265. 100 dni. Kiedy to zleciało? Ja nie wiem. Tak wiecie, cyk, pyk i już, tylko 100 dni. Ale na piękne jesienne dni mamy dla was dużo nowości. Wraca do nas projekt Two Colors. Kolejny świeży bit w RMF Max. Ich Primadonna.

pewna zagadka została rozwiązana. Dlaczego Teddy Swims to Teddy Swims? Tutaj w wielkim hicie Mr. Nowhere All. Dlaczego Misio to Misio? Dlaczego Teddy? No bo babcia dała mu taki rodzinny pseudonim. I tak już został tym misiaczkiem i to chyba taki hołd dla babci. Zostańcie z RMF Max. Wróci tutaj imprezowy Faruko. No i Armin van Buuren, który rządzi w Polsce trensowo jednak.

Ach, jak ona fajnie śpiewa, Błękit to Roxy. No tego nam potrzeba, Błękitu, prawda? Żebyśmy mogli przeżyć piękną polską złotą jesień. No i żeby nie było chmur, za 4 dni, słuchajcie, bo w sobotę przypada pełnia. To będzie wrześniowa pełnia, tradycyjnie nazywa się pełnią plonów. No i w tym roku wypada sobie 26, to akurat w sobotę. Im bliżej tej pełni, tym niektórzy mogą się czuć bardziej podirytowani, zestresowani. Jakby co, to możecie zrzucić to zawsze na księżyc. A na stresy i nerwy dobre bity w RMF Max. Teraz obiecane trensy, wraca król trensów Armin van Buuren, śpiewa Sasha Everlasting.

0: Polecam do wieczornej kawki Michiko, DJ Goya i Jason Derulo. A wiecie, że nawet sam zapach kawy to może poprawiać nasze nastawienie jeszcze przed pierwszym łykiem. No to może zamiast pić tak wieczorowo, żeby zasnąć, to tylko sobie troszkę powąchać. Kawka z rana zawsze najlepiej. A kto was budzi najlepiej z rana? Jasne, nasza poranna ekipa. Zapraszamy już od 5.30, ale wieczorem u Graby też jest fajnie. A jaka będzie pogoda? Jutro, jak już się obudzicie, sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: Kto? No wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
15: I po reklamie.
16: Wieczór w regionie świętokrzyskim chłodny i deszczowy, w okolicach 10 stopni, odczuwalna na nieco niższym poziomie. Do tego wiatr północno-zachodni, ale z każdą godziną ma być coraz lżejszy, więc nie powinien przeszkadzać. O poranku może przelotnie popadać, więc bądźcie przygotowani i miejcie ze sobą parasol. Za to z każdą godziną w ciągu dnia sytuacja ma się poprawiać, a w najcieplejszym momencie w okolicach 15 stopni, wtedy już więcej słońca, ale nadal może mocniej powiać.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Here we come, here we go. We gotta rock, rock, rock, rock. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Królowie alternatywnego brzmienia Tame Impala, Lose. Tak się składa, że dzisiaj poza zestawieniem listy Hot Bands, ale będą fajne nowości i premiery. Czy słyszeliście kawałek od Pink Panthers i Freda, nie Flintstona? Fred Again zrobił numer z grupą przyjaciół. To przed wami, zaczynamy dosłownie za kilka chwil. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: No to czas na kolejny imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. To jest rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera kłaniał się nisko. To jest wtorkowy wieczór. To pora już powoli sobie weekend jakoś zacząć planować. Można na przykład zaplanować sobie wizytę w klubie Maska Incognito przy kieleckim rynku Burning City. Tak nazywa się impreza, która w sobotę po 22 w Masce wystartuje. No mam nadzieję, że miasto nie spłonie, ale parkiet to już może. Gościem specjalnym za dekami będzie DJ Mordziński. A na main stage'u Andy Shade, DJ Robstan w Blackroom jest znany, lubiany DJ Daz, więc sobota w Masce naprawdę kręci się bardzo szeroko. Kolejna propozycja to przypominajka o tym, co przy Piotrkowskiej się wydarzy. W piątek o godzinie 20 impreza Flirt, Muzyka i Wy, czyli Noc Singli. Impreza, na której można zacząć jako singiel, potem w trakcie już tym singlem nie być, a być może skończyć znowu jako singiel. No takie jest prawo piątkowego wieczoru w czerwonym.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
8: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścieginnego 503. Dr. Materac.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
10: Kontra Barcelona.
9: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Canal Plus.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
16: Z tej strony Krzychu.
17: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
18: Hi, this is Denzel.
19: Hey yo, this is Eminem.
20: Cześć, tu Natalia Kawałek,

Hej, cześć, dobry wieczór, witajcie po 20. Przemek Grabowski w RMF Max. Wtorkowy wieczór należy do nas, a zaczynamy nasze spotkanie od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery i premiery, na przykład Pink Panthers i Fred Again i jeszcze przyjaciele dosłownie za kilka minut. A zestawienie otwiera dzisiaj ekipa Fastboy. Witamy wśród najlepszych Music Sounds.

Taki muzyczny bigos, dużo składników, ale brzmi i smakuje. Premiera tego tygodnia w RMF Max. Kariel, Paco Amoroso, Pigman Teres i Fred Again w numerze Sexy Magic czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Co wy na to? Czy jest magia? No przekonamy się na pewno jeszcze w tym tygodniu. Czekam na wasze głosy i komenty. Wracamy do odliczania. Tutaj Swedish House Mafia, chyba tylko na miejscu 9 dzisiaj. Happiness is so sad.

Nasza kolejna nowość ostatnich dni. Margaret w numerze Prima Ballerina, to we wtorek 8 na liście Hot Bands. Słuchajcie, dzisiaj będzie trochę festiwalowo, bo przed wami premiera nowej nuty, jaką Timmy Trumpet zrobił dla nas na jesień, ale teraz król festiwali i klubów też. Odwiedził ostatnio ponownie Polskę. Kto był? Ręka do góry. No widzę, ktoś tam podnosi rękę. To James Hype. Robi hałas, jeden z najszybszych DJ-ów świata. Premierowo w tym tygodniu w numerze Serotonin. Potrzebujemy tej serotoniny. No to robimy głośniej, słuchamy, głosujemy.

0: i klubowy klimat. Robin Schulz i Watermat odświeżają klubowy klasyk. No i dzieje się. Dzisiaj siódemka na liście Hot Bands, Take It Slow. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Zalia, ale nie zabraknie takiego klubowego, festiwalowego bitu, bo słuchajcie, Timmy Trumpet, tak, człowiek trąbka, zrobił numer z Ale Farben, który zagram po raz pierwszy już za kilka minut. Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymienimy.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
10: I po reklamie.

Zawsze spocony, zawsze bez koszulki i w kapeluszu i oczywiście z trąbką. Była trąbka, no chyba było słychać trochę trąbki. Jak nie, to na żywo Timmy Trumpet doda tej trąbeczki jeszcze. Nasza klubowa, taka bardzo EDM-owa premiera w RMF Max. We wtorek Timmy Trumpet, nie jest sami, ale Farben i Alex w numerze Chase the Feeling. Może sezon festiwalowy będzie się kończyć, ale u nas tego nie słychać. No i czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. A na miejscu piątym kolejna nowość. Dwójka przyjaciół z Niemiec debiutują tutaj, to Neptunika w numerze What If?

muzyka house ma różne odmiany, wiele podgatunków. Jest także tak zwany piano house, house z takim pianinkiem, i takie numery tworzą Warrenery Lorin, Let Me Forget. Nasza kolejna taneczna nowość ostatnich dni w RMF Max. Za kilka chwil nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera Aicz. Dziękuję za wasze komentarze. Pytałem się, która wersja jest lepsza, ta bez maty czy ta z matą. No jednak z matą piszecie, że jest lepsza. Mamy taką współpracę brytyjsko-polską. Aicz i mata na trzecim, Ring My Bell.

potrafią zrobić klimat, prawda? W szczególności tak akurat na wieczór w RMF Max. Nowi wykonawcy, nowy hicior na horyzoncie, nazywają się Gnarly i Major League DJs. Wasted czeka na debiut może jutro w środę. rmfmax.pl, tam głosujecie. Na trzecim we wtorek Aichi Mata, ich wersja Ring My Bell. Na drugim Somber odrabia swoje straty w numerze My Body Isn't Ready. A na miejsce pierwsze wraca ekipa Tempe City, jeszcze jedna wersja Self Away, jeszcze raz na samym szczycie. One. One. One. One.

0: No i zacnie Tempe City wracają na jedynkę listy Hobbends. Zostańcie z RMF Max. Ja wracam z dobrym bitem, z nowościami, z hiciorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: I uwaga, to jest kolejny wtorkowy imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max i rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko, no i podrzucam opcję na spędzanie wolnego czasu. Ten czas wolny można spędzać bardzo romantycznie. Do tego służy na przykład koncert. Koncert, który w niedzielę o 19 startuje na scenie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Leszek Możdżer, czyli totalny wirtuos klawiszy, pojawi się i pogra, więc kto chce tak tydzień zakończyć romantycznie albo ma na przykład za coś przeprosić kogoś, to bilety na Możdżera zawsze w cenie i w formie. Także w sobotę po 22 Burning City w klubie Maska Incognito, czyli DJ Mordziński jako gość specjalny z atakami Masoni przy rynku, ale także stali rezydenci klubu DJ Robstan, DJ Daz, DJ Andy Shade też się pojawią. Noc singli w piątek po 20 przy Piotrkowskiej. To jest opcja od czerwonego fortepiano.
2: Reklama.
3: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
4: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem, muszę chyba sobie to też przemyśleć.
3: Ponad 20 000 zł w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: I po reklamie.
17: Jestem Radek, a to moja ekipa.
18: Hey, this is Calvin Harris.
19: Cześć, to Daria Zawiałow. Witajcie.

Witajcie po 21. No sorry, że tak szybko robi się ciemno, skraca się dzień, oficjalnie już no za oknem jesień, ale spoko, spoko. Mam tutaj dużo numerów, które poprawią wasze samopoczucie. Teraz jeden z nich, świeży bit, jeszcze z listy Hot Bands, bo nie zmieścił się akurat dzisiaj. To Iben, którego słuchamy już od ponad roku. Jego największy hicier u nas to Heads, ale wraca w kawałku, który polecam wam na wrzesień. To All of My Love.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy.